0: increasing number of the very best audio software engineers around the world. Radio
1: Centrum. Tak minął tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
2: Otwarto oferty na przebudowę ulicy Romańskiej w Kaliszu. Wykonaniem kompleksowego remontu 2,5-kilometrowego odcinka zainteresowane są 4 firmy. Najtańsza oferta opiewa na trochę ponad 15 488 tysięcy złotych, a najdroższa przekracza 18 382 tysiące złotych.
3: W ramach tej Romańskiej powstanie między innymi na całej długości droga dla pieszych i rowerów. Po drugiej stronie, gdzie nie będzie drogi dla pieszych i rowerów, powstanie chodnik. Na całej długości zostanie wbudowana kanalizacja deszczowa.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Na te inwestycje miasto Kalisz przeznaczyło ponad 23 miliony 300 tysięcy złotych. W ramach inwestycji zostanie wykonane także bezpieczne skrzyżowanie z ulicami Lechosławską i Sulisławicką. Powstaną nowe zatoki przystankowe, nasadzenia, będą zamontowane nowe lampy uliczne oraz oznakowanie poziome i pionowe.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: 150 tysięcy złotych trafi w tym roku do rodzinnych ogródków działkowych w Ostrowie Wielkopolskim. Prezydent miasta Beata Klimek podpisała umowy dotacyjne z zarządami 9 ostrowskich rodów. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację infrastruktury technicznej i rozwój terenów działkowych.
4: Oczywiście, że działkowcom te pieniądze są potrzebne. My ten pilotażowy w skali kraju projekt rozpoczęliśmy w roku 2015 i dzisiaj śladem Ostrowa Wielkopolskiego idą także inne samorządy i w Wielkopolsce i całej Polsce. Ogromnie się cieszę, że możemy z budżetu miasta wesprzeć rodzinne ogrody działkowe.
2: Powiedziała Radio Centrum Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Obecnie w Ostrowie Wielkopolskim działa 12 rodzinnych ogródków działkowych. W tym roku o miejskie wsparcie finansowe wnioskowało 9 z nich. Najwięcej, po 20 tysięcy złotych, otrzymały m.in. ogrody imienia 3 Maja, Wojak, Relaks, Przyroda i Kolejarz oraz Stefana Czarnieckiego. Łącznie w ciągu ostatnich 11 lat miasto przeznaczyło na rozwój ostrowskich rodzinnych ogródków działkowych ponad 1 000 000 złotych.
1: Słuchasz, więc wiesz.
2: Czy tężnia w Parku Przyjaźni jest bezpieczna dla zdrowia, czy jest kontrolowana pod kątem obecności bakterii i pleśni? Pyta Izydor, słuchacz Radia Centrum, za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. To w związku z niepokojącymi wynikami badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w tężniach na terenie tego miasta. Jak zapewniła Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza, badania z lipca 2025 roku nie wykazały nieprawidłowości w kaliskiej tężni.
5: Z badań przeprowadzonych przez naukowców w Krakowie wynika, że solanka w tamtejszych tężniach zawierała drobne ustroje chorobotwórcze i bakterie kałowe. Te są niedopuszczalne w substancji przeznaczonej do inhalacji. A jak jest w Kaliszu, czy solanka w tężni w Parku Miejskim była badana? Pytanie słuchacza Radio Centrum zadaliśmy Urzędowi Miejskiemu, który jest odpowiedzialny za instalację solankową w Zieleńcu. Zgodnie z przepisami, tężnie rekreacyjne, a do takich należy ta kaliska, nie są objęte dodatkowymi regulacjami określającymi standardy jakości solanki czy sposób ich funkcjonowania. Jednocześnie, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z obiektu, w lipcu 2025 roku przeprowadzono badania bakteriologiczne solanki znajdującej się w tężni solankowej w Parku Przyjaźni w Kaliszu. Wyniki badań nie wykazały obecności patogenów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników, informuje Katarzyna Ciupek, rzeczniczka kaliskiego magistratu. Solanka wymieniana jest corocznie na nową, a zbiorniki oraz elementy instalacji są czyszczone. Następne badania solanki z tężni w Parku Miejskim w Kaliszu zostaną przeprowadzone w czerwcu tego roku. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Słuchasz, więc wiesz.
2: Niezwykle energetyczna i melodyjna muzyka, do tego szczere, proste, ale z przesłaniem teksty. Koncertem Late Night Poems zakończył się sezon cyklu Rozkład Jazzu w Zajezdni Kultury w Pleszewie. W jego ramach od kilku lat miasto odwiedzają zarówno znani, jak i początkujący, ale utalentowani i mający własną wizję tego gatunku muzycy. A konwencja kameralnych koncertów, w czasie których scena łączy się z widownią, zyskuje na popularności w całym regionie, bo zakończony sezon był rekordowy pod względem frekwencji.
6: Jesteśmy rozpoznawalni już w przestrzeni krajowej, bo gramy inaczej i robimy to w sposób wyjątkowy. Budujące jest to, że artyści zabiegają o zagranie w Zajezdni, co jest wielką przyjemnością, ale też zobowiązaniem, żeby na jak największym poziomie, z dużą precyzją i atencją w stosunku do sztuki i dla samych artystów kreować tę rzeczywistość. Ja podkreślam, że polska scena jazzowa, szczególnie ta młoda, myślę, to są bardzo utalentowani i dobrze wyedukowani muzycy, więc wspaniale się z nimi współpracuje, a dobór jest bardzo prosty. Próbujemy pokazać, że jazz ma wiele odsłon.
2: powiedział Radiu Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor Zajezdni Kultury w Pleszewie. W tym sezonie można było usłyszeć 10 koncertów. Tyle samo przygotowanych jest na kolejny sezon, bo rozkład jazzu 2026-2027 jest już gotowy.
1: Słuchasz, więc wiesz.
2: Trwają przygotowania do sezonu wakacyjnego na basenie miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Jak poinformował Radio Centrum Maciej Karwicki, prezes Zarządu Ostrowskich Inwestycji Sportowych, woda została spuszczona, niecki zostały wymyte, wyczyszczone, zdezynfekowane. Jesteśmy na etapie rozpoczęcia napuszczania wody.
7: Sezon ruszy w momencie, jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na to, żeby otworzyć obiekt. Chcielibyśmy bardzo na pewno któryś weekend czerwca już ruszyć. Wydaje się, że jest to możliwe gdzieś koło połowy. W zeszłym roku otwieraliśmy 21 czerwca. No mówię, jesteśmy zdeterminowani tylko i wyłącznie warunkami atmosferycznymi.
2: A w minionym roku z basenu miejskiego korzystało łącznie 48 tysięcy osób.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Inicjatywa realizowana będzie również w południowej Wielkopolsce.
8: Dni osób z niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście gdzie szukać pomocy.
2: Powiedziała Radiu Centrum Marlena Nowicka, rzecznik prasowy ZUS w Wielkopolsce. Dni osób z niepełnosprawnościami w ZUS potrwają do końca czerwca.
1: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
2: Blisko 400 osób wzięło udział w spotkaniach edukacyjno-informacyjnych organizowanych przez samorząd Odolanowa. Tematem były instalacje odnawialnych źródeł energii na domach mieszkańców. Najczęściej pytano o terminy montażu, koszty inwestycji, warunki umowy oraz korzyści i wady korzystania z zielonej energii.
9: Dzięki unijnemu dofinansowaniu gmina pokryje aż 90% kosztów instalacji. To sprawiło, że wielu mieszkańców zdecydowało się na montaż paneli fotowoltaicznych. Do czerwca 2027 roku w gminie pojawi się 627 instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii. Dodatkowo powstanie 12 instalacji na budynkach użyteczności publicznej oraz magazyn wodorowy. Projekt realizowany jest dzięki umowie podpisanej w ubiegłym roku przez gminy Odolanów, Przygodzice i Sulmierzyce z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. W ramach klastra energetycznego samorządy otrzymały 50 milionów złotych dofinansowania, z czego aż 30 milionów trafiło do gminy i miasta Odolanów. W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy m.in. Bonikowa, Garek, Gliśnicy, Kaczor, Odolanowa, Bab czy Kurocha. Jak przekazał Radiu Centrum Odolanowski magistrat, pierwszeństwo udziału w programie mieli mieszkańcy, którzy wcześniej nie posiadali instalacji fotowoltaicznych i nie korzystali z wcześniejszych projektów dotacyjnych realizowanych przez gminę. Władze Odolanowa zapowiadają, że już wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
1: Warto się wybrać.
2: Już 20 czerwca na Stadionie Sportowym w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim odbędzie się kolejna edycja powiatowego przeglądu orkiestr dętych. Wydarzenie organizowane jest przez Gminną Orkiestrę Dętą przy OSP w Czajkowie wraz z Urzędem Gminy w Czajkowie, Starostwem Powiatowym w Ostrzeszowie oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Ochotniczą Strażą Pożarną w Czajkowie.
10: Zapraszamy serdecznie na jubileuszowy przegląd orkiestr dętych pod nazwą Czajków, serce orkiestr dętych, 15 lat wspólnego grania. Wydarzenie rozpoczniemy jak zawsze barwnym przemarszem wszystkich zebranych orkiestr spod Domu Kultury o godzinie 15.30. W tym roku oprócz orkiestry powiatu ostrzeszowskiego z Czajkowa, Kraszewic oraz Marszałek wystąpi gościnnie aż 5 orkiestr, w tym orkiestra z Włoszakowic i Opalenicy oraz 3 gości z województwa łódzkiego, orkiestra z Widawy, z Duńskiej Woli oraz Uniejowa. Występy sceniczne orkiestry przeplatane będą przygotowanymi pokazami show parady.
2: A słuchaczy Radia Centrum zapraszała Marta Korzańska, prezes Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP w Czajkowie. Na gości czekać będzie również strefa ekonomiczna oraz atrakcje dodatkowe, tak jak dmuchane zamki, animacje dla dzieci, gogle symulacyjne czy fotobudka. Partnerem medialnym przeglądu jest Radio Centrum.
1: Tak minął tydzień. Wtorek.
11: 17 ciosów nożem i makabryczne odkrycie po wielu dniach. Prokuratura rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 63-letniemu mężczyźnie. Śledczy zarzucają mu brutalne zabójstwo 53-letniej Kaliszanki, do którego doszło w maju ubiegłego roku. Ciało kobiety znaleźli sąsiedzi, zaalarmowani niepokojącym zapachem na klatce schodowej. Przełom w sprawie przyniósł dopiero szczegółowy, wielogodzinny proces zabezpieczenia śladów oraz rzadko stosowana w takich sprawach ekspertyza entomologiczna.
12: Z uwagi na zaawansowane zmiany oraz przebrzeżenia pośmiertne w obrębie całego ciała zaistniała konieczność przeprowadzenia badań sekcyjnych oraz zabezpieczenia materiału biologicznego pozwalającego na podjęcie kluczowej dla powiązania z zapewnionym sprawcą próby procesowego ustalenia konkretnej daty zgonu. W tym celu prokurator powołał biegłego z zakresu badań entomologicznych, to jest biegłego zajmującego się badaniem owadów nekrofagicznych typowych przebiegu rozkładu zwłok ludzkich, gdzie biegły na podstawie analizy materiału z zabezpieczonymi owadami w konkretnym stadium rozwoju określił przybliżony czas zgonu, co pozwoliło tutaj na zatrzymanie pewnego jako sprawca mężczyzny.
11: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Oprócz tego zabezpieczono ślady DNA oskarżonego. 63-latek początkowo nie przyznawał się do winy, zmieniał wersję wydarzeń, by finalnie przyznać się do morderstwa. Mężczyzna wyznał też, że po zabójstwie wielokrotnie przychodził do mieszkania, w którym ukrył ciało, po to, by karmić i wyprowadzać psa należącego do ofiary. Zabójstwo grozi mu od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Więcej na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
11: Szop pracz został zauważony w lesie nadzorowanym przez Nadleśnictwo Taczanów. Nagranie zwierzęcia przekazało leśnikom jedno z kół łowieckich gospodarujących na tym terenie. Film opublikowano wczoraj w mediach społecznościowych. Leśnicy ostrzegają, że mimo sympatycznego wyglądu szop pracz to groźny drapieżnik. Zwierzę poluje zarówno na lądzie, jak i w wodzie oraz w koronach drzew. Nie jest to gatunek rodzimy dla naszego środowiska i został zaliczony do inwazyjnych gatunków obcych. Może być także nosicielem wścieklizny. Zwierzęta te często plądrują pojemniki na śmieci i sady owocowe.
1: Słuchasz, więc wiesz.
11: 49-latek kierował autem pomimo 7 zakazów. Mężczyzna miał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Do zdarzenia doszło w Nowych Skalmierzycach.
13: W sprawie zastosowano tryb przyspieszony, zgodnie z którym 49-latek usłyszał już wyrok. 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności, 20 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Sąd zasądził również nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa oraz obciążył go kosztami sądowymi.
11: Powiedziała Radio Centrum aspirant Wagolińska Jurasz, oficer prasowo-ostrowskiej policji. Mundurowi zapowiadają, że nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych, którzy stanowią realne zagrożenie na drogach.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
11: Już wkrótce podwójny zakręt ulicy Podmiejskiej w Kaliszu zniknie. Zlikwidujemy go podczas przebudowy ronda Dobrzec, informują urzędnicy miejscy. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym przejdzie modernizację w ramach przebudowy ulic Dobrzeckiej i Świętego Michała. Miasto przekazało też, że po remoncie droga będzie oddalona od okolicznych domów, a dostęp do nich będzie możliwy dzięki drodze dojazdowej. Po remoncie rondo będzie dwujezdniowe, pojawią się też dodatkowe pasy wjazdowe. Wykonawca ma około 1,5 roku na oddanie inwestycji.
1: Coś przegapiłeś. Piłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
11: Za nimi nie jedno tegoroczne spotkanie autorskie, ale Gminna Biblioteka Publiczna imienia braci Gillerów w Opatówku nie zwalnia tempa. W najbliższym czasie będzie nas widać na zewnątrz, podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka placówki.
14: Będziemy współpracowali z naszymi przyjaciółmi i sąsiadami, z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Będziemy się włączali w plenerowe wydarzenia, także inicjatywa dla Opatówka będzie organizowała w lipcu w bibliotece koncert plenerowy. W sierpień będziemy pewnie odpoczywać, korzystać z urlopów. We wrześniu oczywiście tradycyjnie narodowe czytanie. Mamy już zaproszoną pisarkę dla dorosłych oraz pisarza dla dzieci, ale nie zdradzę Państwu za dużo, żebyście obserwowali naszą stronę i media społecznościowe.
11: W tym roku bibliotekę w Opatówku odwiedzili już m.in. pisarz Sławek Gortych czy podróżnicy Wojciech Tokarski oraz Tomasz Owsiany.
1: Takiej kultury nam trzeba.
11: Na czerwiec zaplanowano otwarcie nowej siedziby Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek. Aktualnie trwa wyposażenie placówki, na co gmina pozyskała środki z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027.
15: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Gołuchowskie Centrum Kultury Zamek po 14 latach zyska siedzibę, a dyrektorka Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak wreszcie przestanie patrzeć w niebo i na barometr. Do tej pory wiele imprez, m.in. spektakle Gołuchowskiej Grupy Teatralnej, odbywać się musiało. wisiały pod gołym niebem, najczęściej w przestrzeniach Gołuchowskiego Parku. Kolejna premiera odbędzie się w lipcu już w sali widowiskowej. Tymczasem trwa wyposażanie nowego obiektu, na co pozyskano ponad 330 tysięcy złotych z funduszy europejskich, ponad 40 tysięcy z budżetu państwa. Gmina dokłada ponad 172 tysiące. W ramach projektu wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie zakupione zostaną m.in. krzesła do sali widowiskowej, meble, wyposażenie biurowe, sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej, a także piec do wypalania ceramiki wykorzystywany podczas zajęć plastycznych. Chodzi o stworzenie nowoczesnego, funkcjonalnego i atrakcyjnego miejsca realizacji działań kulturalnych oraz przestrzeni integrującej działalność artystyczną skierowaną do lokalnej gołuchowskiej społeczności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Tak minął tydzień. Środa.
5: Trwają przygotowania do wakacyjnego sezonu na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. Jak powiedział Radiu Centrum Wojciech Białas, prezes zarządu CRK Zieleń i Rekreacja, 5 osób pracuje, aby obiekt i teren był gotowy na lato.
16: W tej chwili jesteśmy w takim bardzo newralgicznym, niekorzystnym okresie. Maj to jest taki okres, gdzie niestety, ale w bardzo szybkim tempie rośnie trawa. Tutaj ci ludzie robią wszystko, by te piaski były utrzymane w jak najlepszej kondycji.
5: Jednocześnie miasto przygotowuje się do sezonu kąpielowego.
16: Tu chcemy w tym roku wymienić co najmniej część pomostu. Może uda się zremontować cały pomost, który jest na Piaskach. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 100 tysięcy złotych. Jest to niemały wydatek, który spółka zamierza ponieść tylko jakby na renowację tego obiektu.
5: Dodał prezes Wojciech Białas, pomost, który ma około 100 metrów, ma być gotowy jeszcze przed początkiem tegorocznego sezonu kąpielowego.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
5: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu z nowymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w placówce, w której przebywają seniorzy. Tego typu systemy zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców, ale też ich opiekunów.
17: To są zabezpieczenia przeciwpożarowe, są tam zabezpieczenia oddymiające, ale też wychwytujące wcześnie zagrożenie, czyli wszystkie zdarzenia niepożądane związane z pożarem. No ta inwestycja obejmowała szereg działań, bo to była też i przebudowa, i nowa instalacja. Staramy się, żeby mieszkańcy tego domu czuli się bezpiecznie. Dom Pomocy Społecznej to nie tylko bezpieczeństwo, które daje wspaniała kadra pracownicza, ale również substancja, czyli budynek, w którym mieszkańcy mieszkają.
5: Powiedział Radiu Centrum Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza. W DPS-ie przy ulicy Winiarskiej w Kaliszu mieszka 180 osób. To placówka całodobowa, która przyjmuje seniorów, samotnych oraz przewlekle chore osoby. Inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców kosztowała ponad 2 200 000 zł.
1: Słuchasz, więc wiesz.
5: Przejazd kolejowy Kalisz-Szałę często jest bardzo długo zamknięty, a w czwartek trzeba było czekać nawet 40 minut, aż się otworzy, zgłaszają słuchacze Radia Centrum za pośrednictwem naszej linii interwencyjnej. O sytuację tę zapytaliśmy spółkę PKP PLK, zarządcę Narodowej Sieci Kolejowej.
18: Czwartek, a więc 21 maja na tym przejeździe rzeczywiście stwierdziliśmy usterkę urządzeń przejazdowych. Niezwłocznie powiadomiliśmy serwis techniczny, który po około półtorej godzinie przywrócił poprawne działanie urządzeń. W czasie prac serwisu wprowadzone zostały dodatkowe środki bezpieczeństwa, m.in. ograniczono prędkość pociągów do 20 km na godzinę. Do usterek na przejazdach dochodzi sporadycznie, na dłuższe zamknięcie, niż wynika to z obowiązujących przepisów, wpływają niekiedy niewłaściwe zachowania kierowców, którzy wjeżdżają na przejazd przy opadających rogatkach albo wjeżdżają na skrzyżowanie mimo braku możliwości zjazdu z przejazdu.
5: Powiedział Radiu Centrum Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jak się okazuje, nie bez znaczenia jest również zachowanie pieszych na przejazdach kolejowych, którzy często zapominają, że również ich dotyczą przepisy ruchu drogowego.
18: Mówimy w tym kontekście także o pieszych, którzy tak jak w minioną sobotę w obrębie tego przejazdu znaleźli się na torze, co spowodowało konieczność wdrożenia nagłego hamowania nadjeżdżającego pociągu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych należy skorzystać z żółtej naklejki, która znajduje się na każdym skrzyżowaniu torów z drogami w Polsce. Na takiej żółtej naklejce widnieje m.in. numer techniczny, pod który należy zgłaszać ewentualne usterki infrastruktury.
5: Dodaje Radosław Śledziński. Żółte naklejki znaleźć można na obudowie mechanizmu szlabanu lub na tylnej stronie Krzyża Świętego Andrzeja. Jednak jak informowali w czwartek nasi słuchacze, naklejki niekoniecznie były umieszczone. Jak twierdzi słuchacz Paweł, jakiś czas temu wisiała tam tablica z numerem przejazdu i danymi kontaktowymi do zarządcy, ale zniknęła ona. Jak twierdzi nasz słuchacz, problem z tymi rogatkami jest od dawna, więc może i zgłoszeń było zbyt dużo, dlatego tablicę usunięto. Czy obecne naklejki są nowe? Nie będziemy już sprawdzać. Choć świeże ślady czyszczenia powierzchni przed naklejeniem na to mogą wskazywać. Ważne, że już są i ważne, że Radiocentrum rozwiązało dla słuchaczy kolejny problem.
19: Radiocentrum, żeby było słychać.
5: Jest ciąg dalszy bulwersującej wielu Kaliszan sprawy parkowania prywatnego samochodu przewodniczącego Rady Miasta Kalisza bezpośrednio na placu przed schodami budynku Villa Kalisja przy Alei Wolności. Sprawę zgłosili słuchacze za pośrednictwem linii interwencyjnej Radia Centrum. Straż Miejska poinformowała, że radny Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Lasiecki może sobie tam parkować i nie zostanie ukarany, bo teren nie ma statusu chodnika. Pojawia się zatem pytanie, po co zatem w ogóle podjęto interwencję po naszym zgłoszeniu i czy inni Kaliszanie też mogą zostawić tam swoje pojazdy bez konsekwencji, tak jak radny PiS. Tego już rzeczniczka Kaliskiej Straży Miejskiej Agata Dybioch nie wyjaśniła i będziemy o to pytać. A radny Lasiecki we wtorek zaledwie w kilkanaście minut po komunikacie Straży Miejskiej znów zaparkował w opisanym miejscu. Całe stanowisko Kaliskich Municypalnych w artykule Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz na naszej stronie internetowej.
19: www.rc.fm.
5: Znajdujący się w budynku gospodarczym sprzęt oraz część samej stodoły uległy spaleniu w wyniku pożaru w Sadowie w powiecie ostrowskim. Państwowa Straż Pożarna wezwanie w tej sprawie otrzymała we wtorek przed godziną 23. Na miejsce zadysponowano 5 zastępów PSP i OSP.
20: W momencie przybycia potwierdziliśmy pożar budynku gospodarczego w podwórzu posesji. Na szczęście nie stwierdziliśmy osób poszkodowanych. Nasze działania polegały na ugaszeniu tego pożaru, przeszukaniu pomieszczeń, w którym nastąpił ten pożar, celem potwierdzenia braku tych osób poszkodowanych. Straty szacujemy na około 40-50 tysięcy. Spaleniu uległo wyposażenie tego budynku gospodarczego, sprzęt ogrodowy, sprzęt spawarki, szlifierki oraz drewniana konstrukcja z dachu tego budynku gospodarczego oraz część ścian.
5: Powiedział Radiu Centrum starszy kapitan Tomasz Chmielecki, oficer prasowy PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Przyczyny pożaru nie są znane, ustala je policja.
1: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
5: Galeria Sztuki imienia Jana Tarasina zaprasza na wystawę Karoliny Jarzęba, jednej z najciekawszych polskich artystek młodego pokolenia, laureatki Biennale Bielska Jesień z 2023 roku. Wystawę, której już sam tytuł daje do myślenia.
21: Centralnym elementem wystawy Samozaoranie Aura Ferming jest okrągły stół, potraktowany nie jako neutralny przedmiot, lecz jako narzędzie organizujące relacje społeczne i polityczne. To wokół niego koncentruje się refleksja nad współczesnymi formami debaty, które coraz częściej przybierają charakter widowiska opartego na konflikcie, natychmiastowej reakcji i spektakularnym zaoraniu przeciwnika. Tytułowe Samozaoranie odnosi się do języka kultury internetowej, w której porażka szybko przekształca się w obraz, mem i przedmiot dalszej cyrkulacji. Wystawa wpisuje się również w szerszy kontekst współczesnych przemian technologicznych i politycznych. Artystka wskazuje, że mechanizmy wpływu nie ograniczają się dziś do instytucji czy programów politycznych, lecz funkcjonują także w obiegu obrazów, memów i algorytmów. Wystawę można oglądać do 26 czerwca. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
19: Słuchasz, więc wiesz.
5: W Leszewskim Centrum Medycznym dobiega końca budowa nowoczesnej apteki szpitalnej. Inwestycja kosztuje ponad 9 200 000 zł, z czego ponad 7,5 miliona zł pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy.
22: Najtrudniejsze prace budowlane i instalacyjne są już zakończone. Obecnie trwa przygotowanie pomieszczeń do montażu specjalistycznego wyposażenia. W nowej aptece zamontowano już komory laminarne, które zapewnią sterylne warunki do przygotowywania leków recepturowych, cytostatyków oraz żywienia pozajelitowego. Prezes Pleszewskiego Szpitala Błażej Kurczyński podkreśla, że dotychczasowa przestrzeń apteki była zbyt mała i ograniczała liczbę przygotowywanych preparatów dla pacjentów onkologicznych. Dlatego właśnie zdecydowano o przeniesieniu apteki do większych pomieszczeń po dawnych poradniach specjalistycznych. W nowej przestrzeni aptecznej powstaną dwie izby recepturowe leków cytostatycznych, Wodnych. Powstanie pracownia przygotowania jałowego oraz specjalne śluzy dla personelu i dla materiałów. Łącznie przebudowano ponad 30 pomieszczeń. Zarząd szpitalnej spółki podkreśla, że inwestycja poprawi bezpieczeństwo pracy farmaceutów, skróci też czas oczekiwania pacjentów na specjalistyczne leczenie. Koszt budowy nowej apteki szpitalnej sięga 10 milionów złotych, z tego ponad 7 milionów 500 tysięcy złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Tak minął tydzień. Czwartek.
9: Polski i czeski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpracę. CSG Polska, należąca do czeskiego holdingu zbrojeniowego Czechoslovak Group, podpisała z WSK PZL Kalisz z polskiej grupy zbrojeniowej list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji silników i komponentów do ciężkich pojazdów terenowych oraz wojskowych. Porozumienie zakłada transfer technologii do zakładów w Kaliszu i rozwój nowych możliwości produkcyjnych w Polsce.
0: No i cel jest taki, aby wspólnie produkować właśnie silniki dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, nie tylko, ale również, aby mieć produkt, który też będzie się sprzedawał w ramach Sejfa innym państwom. Dzisiaj coraz głośniej się mówi, że powinniśmy inwestować w produkty dual use, czyli podwójnego zastosowania. No wiemy, że wtedy taka fabryka jest znacznie odporniejsza.
9: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Nosal. Współpraca ma wykraczać poza sektor obronny. Sygnatariusze podkreślają, że w przyszłości możliwe będzie również zaangażowanie w produkcję na rynek cywilny oraz wspólna oferta kierowana do odbiorców zagranicznych, zwłaszcza państw NATO i Unii Europejskiej.
0: Ten produkt świetnie się właśnie wpisuje w zasady programu SAFE, czyli wspierania obronności przez Unię Europejską i produkcji w kooperacji właśnie z europejskimi partnerami.
9: Dodał prezes Nosal. Nowe porozumienie rozwija umowę ramową podpisaną przez CSG i PGZ w marcu tego roku. Zakłada ona m.in. wspólne prace nad projektowaniem i produkcją silników do bezzałogowych statków powietrznych, pocisków rakietowych oraz wybranych platform lądowych.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
9: Od dawna Radio Centrum posiadało informację, że obecne władze Kalisza za wszelką cenę poszukują wysokiego i bardzo dobrze płatnego stanowiska dla blisko związanej z lokalnym środowiskiem PiS byłej dyrektor generalnej oddziału energii operator w Kaliszu, która straciła posadę w roku 2024 po przegranych przez prawicę wyborach parlamentarnych.
3: Wybór ostatecznie padł na nadzorowaną przez prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego spółkę wodno-ściekową Prosna. Zarówno stary prezes spółki, jak i zasiadający w jej zarządzie wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek odmawiali jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania Radia Centrum w tej sprawie. Po niecałym miesiącu od rozpoczęcia naszego dochodzenia dziennikarskiego na fotelu prezesa z lukratywnymi warunkami finansowymi zasiadła wspomniana była dyrektor energii operator w Kaliszu zarządów PiS Magdalena Kit-Krawczyk. Dlaczego sprawę utrzymywano w tak wielkiej tajemnicy? Co z wodą i ściekami ma wspólnego była pracownica państwowego koncernu energetycznego i kto jeszcze znalazł bezpieczną, świetnie płatną przystań w spółce wodno-ściekowej Prosna, dowiecie się z artykułu Niespodzianka na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: Słuchasz, więc wiesz.
9: Kaliska Kolej Wąskotorowa z dofinansowaniem samorządu województwa wielkopolskiego, a o szczegółach poinformował Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Sejmik Województwa Wielkopolskiego po raz kolejny uchwalił 200 tysięcy złotych właśnie na modernizację linii kolejowej, tym razem w kierunku Dzierzbina. Bardzo mnie to cieszy, bo to są kolejne środki, które przeznaczamy z budżetu województwa na ten cel. Cieszy fakt, że ta kolejka się rozwija i że możemy też uratować ją przed zniszczeniem, bo to jest nasze dziedzictwo.
9: Kaliska Kolej Wąskotorowa wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje od 2021 roku. Łącznie jest to już przeszło 660 tysięcy złotych.
1: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
9: Kierowcy w Ostrowie Wielkopolskim nie muszą już wracać do auta z biletem parkingowym. Rada Miejska zmieniła uchwałę dotyczącą strefy płatnego parkowania, a to oznacza koniec obowiązku wykładania potwierdzenia opłaty za szybą samochodu. Teraz wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu w parkomacie i opłacić postój. Informacja automatycznie trafi do systemu, z którego korzystają kontrolerzy. Jak podkreśla szef ostrowskich drogowców, to efekt modernizacji urządzeń w strefie płatnego parkowania.
6: Znaczy, informacja o wniesieniu opłaty w parkomacie trafia do naszego systemu informatycznego i osoby kontrolujące będą wiedziały, że taka opłata została wniesiona bez sprawdzania za szybą, czy ten bilet tam jest wyłożony.
9: Powiedział Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. Nowe parkomaty mają też dodatkową funkcję. Kierowcy mogą teraz płacić za postój także systemem BLIK.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
9: Strażacy zazwyczaj jadą ratować koty, które weszły wysoko na drzewo i nie potrafią z niego zejść. Tym razem jednak pomocy potrzebował człowiek. W Grabowie nad Prosną ratownicy otrzymali zgłoszenie o osobie znajdującej się na drzewie na wysokości około 12 metrów. Ze względu na trudny dostęp do poszkodowanego, na miejsce skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego z Kalisza. Ratownicy najpierw zabezpieczyli teren, a potem z wykorzystaniem technik linowych sprowadzili osobę na ziemię. Misja zakończyła się sukcesem. W działaniach uczestniczyli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i jednostki ratowniczo-gaśniczej Ostrzeszów, specjaliści z Kalisza oraz druhowie OSP Grabów nad Prosną.
1: Tak minął tydzień. Piątek.
21: Na naprawę alejek, modernizację infrastruktury, nasadzenia zieleni w miejscach wspólnych. Stowarzyszenia prowadzące rodzinne ogrody działkowe w Kaliszu otrzymają wsparcie z miasta. To inicjatywa radnych trzeciej drogi w Radzie Miasta Kalisza, którą w czasie sesji poparli wszyscy rajcy.
7: Zgodnie z tą uchwałą zabezpieczamy w budżecie Rady Miasta Kalisza rocznie 250 tysięcy na dotacje dla stowarzyszeń, które prowadzą ogródki działkowe. Można pozyskać do 80% wartości inwestycji, natomiast należy mieć swój wkład własny w wysokości minimum 20%. Może dostać taką dotację raz na 3 lata. Wnioski, które nie zostaną dofinansowane, mogą liczyć na pierwsze w kolejnym roku.
21: Powiedział Radio Centrum Eskandar Wich, radny trzeciej drogi. W Kaliszu jest 21 rodzinnych ogródków działkowych. Na każdym z nich jest po kilkaset małych działek, więc dotyczy to tysięcy osób.
8: Tam są ludzie, których najczęściej nie stać na wyjazdy poza Kalisz, wyjazdy zagraniczne. To miejsce, ten ogród działkowy jest dla nich takim miejscem odpoczynku, relaksu, ale też i aktywności, która szczególnie w wieku i dla osób starszych jest cenna i ważna. To są takie zielone oazy miasta, w których właśnie ci mieszkańcy znajdują ten spokój, o który w dzisiejszych czasach trudno, a im się należy, chociażby z racji z wieku.
21: Dodał Radio Centrum Tomasz Grochowski, radny trzeciej drogi. Uchwała przyjęta przez radnych Rady Miasta Kalisza ma każdego roku zabezpieczać w budżecie miasta 250 tysięcy złotych na dotację celową dla stowarzyszeń prowadzących rodzinne ogrody działkowe. To wsparcie mogą otrzymać zaraz po podpisaniu umowy, a nie po realizacji zadania. Taki zapis powstał po konsultacjach z przedstawicielami RODów, którzy zwracali uwagę, że często nie dysponują własnymi środkami umożliwiającymi wykonanie inwestycji i dopiero czekanie na zwrot dotacji.
1: Słuchasz, więc wiesz.
21: Nie będzie rewolucji w funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, przynajmniej na razie. Rada Miejska przyjęła wprawdzie uchwałę kierunkową, zobowiązującą prezydent miasta do zajęcia się tematem, ale sam pomysł spotkał się ze sporą krytyką zarówno części rady, jak i prezydent miasta.
23: Temat zmian w funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Ostrowie wywołał przewodniczący rady Jakub Paduch. Kluczowym elementem reformy miałoby być wprowadzenie całodobowego, 7-dniowego systemu pracy dla strażników przez cały rok.
24: Dzisiaj w Ostrowie Wielkopolskim zaczyna się tak naprawdę debata nie tylko jaka ma być Straż Miejska, ale w zasadzie czy ma być Straż Miejska. Dlatego, że gro mieszkańców słusznie podnosi, że no mimo tych starań funkcjonariuszy jest to służba nieefektywna, która jest niedofinansowana.
23: W Ostrowskiej Straży Miejskiej pracuje 19 funkcjonariuszy, co pozwala dziennie zaledwie na pracę 5-6 strażników w terenie. Roczny koszt tej służby to obecnie około 3 milionów 200 tysięcy złotych. Aby wprowadzić służbę całodobową, potrzeba by było co najmniej 41 funkcjonariuszy, a to oznaczałoby zwiększenie kosztów do około 6 milionów. Roczne efekty ich pracy przedstawiła prezydent Beata Klimek.
25: 2543 zgłoszeń od mieszkańców, 749 ujawnionych wykroczeń, 36 zabezpieczonych wydarzeń publicznych, 137 nagrań przekazanych policji. Straż zabezpieczała m.in. święta państwowe, wydarzenia sportowe, festyny osiedlowe, wydarzenia kulturalne.
23: Pomysł wprowadzenia całodobowej Straży Miejskiej w Ostrowie krytykował radny Damian Grzeszczyk.
2: Nie rozszerzajmy formacji, nie zwiększajmy im zadań, których i tak nie będą mogli obsłużyć, a doposażmy w to miejsce policję. Projekt oznacza trwały wzrost kosztów bez wykazania realnej potrzeby. Nasze bezpieczeństwo wymaga konkretów, a nie kosztownych eksperymentów.
23: Za uchwałą opowiedziało się 11 radnych, 8 wstrzymało się od głosu, a nikt nie był przeciw, co oznacza, że temat powróci, ale na razie nie wiadomo kiedy i w jakiej formie. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
19: Radio Centrum, żeby było słychać.
21: Już po raz trzeci Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Asnyka w Kaliszu włącza się w ogólnopolską akcję Archifest, weekend archiwów społecznych. W tym roku w ramach wydarzenia Anastazja Musielak zabierze Kaliszan na spacer miejski śladami Wiesława Oźminy, jednego z najważniejszych twórców związanych z miastem, a zarazem artysty plastyka i medaliera o międzynarodowej renomie. Spacer odbędzie się 13 czerwca, a więcej informacji na temat tego wydarzenia przeczytać na naszej stronie internetowej.
19: www.rc.fm. Tak minął tydzień. Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
10: Łukasz Kostecki, a moim i Państwa gościem jest pani Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwioleśnictwa w Kaliszu.
11: Witam Państwa.
10: Pani dyrektor, zaczniemy może od tego standardowego pytania, jak stany krwi?
11: Stany krwi opanowane dzięki zaangażowaniu społeczeństwa, dzięki reakcji na apele, na sygnały, które wysyłaliśmy, udało się sytuację opanować i chciałabym wszystkim, którzy zareagowali, bardzo serdecznie podziękować. Podziękować mediom, które nas wspierały, podziękować mieszkańcom Kalisza, okolic i całej południowej Wielkopolski za to, że współpracują z nami, reagują na apele, czytają informacje na naszej stronie internetowej, na Facebooku i reagują na SMS-y, które pomagają nam przekazywać informacje o stanach, o naszych potrzebach i stanach zaopatrzenia w krew i jej składniki.
10: No tak, bo ja też jako krwiodawca też takiego SMS-a dostałem i też już szybciutko, jak powiem, zabrałem torbę i poszedłem oddać krew.
11: Tak, widzieliśmy się i również za to dziękuję.
10: No to te stany są opanowane, ale zbliżamy się do takiego okresu wakacyjnego. I ten okres wakacyjny właśnie wiąże się z tym, że trochę tej krwi zawsze jest mniej. Z czego to wynika?
11: Krwi w okresie wakacyjnym faktycznie jest mniej, ale nie tylko w okresie wakacyjnym. Systematycznie w trakcie całego roku zdarzają się takie czasokresy, kiedy krwi i jej składników jest troszeczkę mniej. Wtedy, tak jak już przed chwileczką powiedziałam, próbujemy z państwem, ze społeczeństwem się komunikować. Natomiast wracając tutaj do pana pytania o ten okres wakacyjny, na pewno, i to chciałabym, żeby wybrzmiało, krwiodawcy nie idą na urlop. Krwiodawcy, którzy oddają regularnie krew, urlopu nie mają. Natomiast mniejsze stany magazynowe są związane z faktem, że podróżujemy. Jest to okres urlopów. Jest to czas, kiedy mamy mniejszy kontakt ze szkołami, z uniwersytetami, ponieważ młodzież się rozjeżdża, a jest to duża grupa, która przez cały rok szkolny czy rok akademicki wspiera bardzo, bardzo nas i również próbuje nas ratować w sytuacjach, kiedy właśnie mamy te mniejsze stany magazynowe. Natomiast większe zapotrzebowanie może się zdarzyć na krew i jej składniki w okresie wakacyjnym, ponieważ jest więcej zabiegów, więcej świadczeń medycznych, które są związane z właśnie przetaczaniem krwi i jej składników, ponieważ podmioty lecznicze nie mają urlopów, pracownicy mają urlopy, natomiast podmioty lecznicze realizują swoje świadczenia w trybie ciągłym i cały czas, tak, że my musimy tutaj sprostać wymaganiom.
10: Przed naszym spotkaniem trochę umawialiśmy się na to, że będziemy dzisiaj obalać mity. Zaczniemy może od tego urlopu, którego krwiodawcy nie mają. Czy to rzeczywiście jest tak, że ci krwiodawcy nie mają już urlopu, czyli jak już raz się odda, to już trzeba oddawać całe życie do końca i bezapelacyjnie?
11: Nie, absolutnie nie. To jest stereotyp utrwalony. Mając kontakt z różnymi grupami docelowymi, które chcemy uświadomić, jaka jest idea honorowego krwiodawstwa, poprosić o oddawanie krwi, właśnie udajemy się na pogadanki. Często z krwiodawcami, którzy oddali 20 litrów, 40 litrów, a nawet 100 litrów krwi. I to są takie nasze chodzące dowody, które potrafią przekazać informację, że absolutnie oddanie krwi jeden, drugi, trzeci czy piąty raz absolutnie nie wiąże się z tym, że trzeba zachować jakąś regularność lub organizm będzie potrzebował, wołał, przypominał się o tym, żeby oddać krew. Tutaj z rozmów z krwiodawcami absolutnie neguję taką tezę.
10: Ja chyba jako krwiodawca, który oddał ponad 20 litrów krwi, też mogę o tym zaświadczyć. Inna sprawa jest taka, że tak naprawdę to chyba nas do oddawania tej krwi popycha to, że to ratujemy rzeczywiście czyjeś życie. I to jako krwiodawca to rzeczywiście mogę powiedzieć. Natomiast jeżeli byśmy mieli pomyśleć o innych takich mitach, które się pojawiają, to czy takie osoby, które przychodzą oddać krew powiedzmy po raz pierwszy, czy one muszą znać w ogóle grupę krwi?
11: Nie, nie trzeba znać grupy krwi. Powiem więcej. Mając kontakt z krwiodawcami i znów powołam się na tą grupę, która oddała ponad 20 litrów krwi, jest to grupa, która uzyskała odznaczenie ministerialne, honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Ja rozmawiam z tymi krwiodawcami i zawsze zadaję pytanie po gratulacji, po przekazaniu odznaczenia, po wręczeniu legitymacji i jeszcze raz złożeniu podziękowań za to zaangażowanie w imieniu ministra zdrowia, ponieważ jeszcze raz podkreślę, jest to odznaczenie ministerialne. Zadaję po takiej rozmowie pytanie, czy zna pan swoją grupę krwi? Jeden krwiodawca na pięciu nie zna swojej grupy krwi. Krwiodawca, który oddał tyle litrów. Zatem jest to dowód, że naprawdę nie trzeba znać grupy krwi. To po stronie krwiodawstwa leży konieczność określenia tej grupy, ile razy krwiodawca oddawałby krew, czy 10, czy 20, czy 150. Za każdym razem ta jego grupa krwi jest kontrolowana i my mamy systemową informację o grupie krwi.
10: No i przy okazji są robione też badania krwi, czyli to też jest taki plus dla krwiodawców.
11: Jak najbardziej. I tutaj pozwolę sobie, jeżeli mówimy o mitach i stereotypach, obalić kolejne. Czy weganie, wegetarianie mogą oddawać krew? Oczywiście, że mogą. Świadomość wśród tych osób odnośnie odżywiania jest coraz większa i dzięki badaniom, które wykonujemy regularnie, jest możliwość właśnie kontrolowania siebie, swojego organizmu, czy ja dobrze się odżywiam, tak? A my w badaniu chociażby morfologii krwi, po ocenie wskaźników czerwonokrwinkowych, potrafimy już wstępnie ocenić, czy rzeczywiście taka dieta mogła mieć wpływ. Ale tak jak powiedziałam, świadomość w kwestii odżywiania już jest w tej chwili tak duża, jest tyle możliwości, tyle alternatywnych źródeł dostarczania makroelementów, mikroelementów, że naprawdę widzimy, że nie ma z tym problemu.
10: Jeszcze jest jeden taki mit, który gdzieś tam krążył, jak ja 20 lat temu, tak, bo to już 20 lat ponad minęło, jak oddaję krew, gdzieś się pojawiło i dotyczyło to tego, że podczas takiej akcji krwiodawstwa, która jest poza centrum, że można się zarazić jakimś wirusem, czy nawet podczas oddawania krwi, nawet w centrum, że można się czymś zarazić, czy to WZW, czy żółtaczką, prawda, czy mit?
11: Obalam kolejny mit. Przy krwiodawcy każdorazowo osoba obsługująca z personelu medycznego tuż przed zabiegiem i jeszcze raz podkreślę przy krwiodawcy otwiera wszystkie materiały zużywalne. Zatem nie ma możliwości, żeby doszło do przeniesienia, do zakażenia, przeniesienia jakiegokolwiek zakażenia.
10: No i przez te 20 lat no to medycyna też poszła do przodu i te środki dezynfekujące też są mocniejsze.
11: Jak najbardziej potwierdzam i naprawdę procedury dezynfekcji miejsca wkłucia mamy, powiem kolokwialnie, wyśrubowane do granic możliwości. Działu zapewnienia jakości czuwa nad tym, żeby pracownicy regularnie przechodzili takie testy właściwego odkażania miejsca wkłucia. Dlatego wyklucza się absolutnie taką możliwość.
10: Jak już mówimy o kłuciu, to przejdziemy do kolejnego mitu. Kolczyki i tatuaże wykluczają, nie wykluczają?
11: Absolutnie nie wykluczają. Oczywiście, jeżeli podczas wywiadu z lekarzem potencjalny dawca zgłosi, że wykonany został tatuaż i należy taką informację przekazać, to uzyska zwrotnie informację, że jeżeli tatuaż został wykonany w ciągu ostatniego miesiąca, dwóch, trzech do czterech miesięcy, to prosimy o wstrzymanie się oddawania krwi, ale czasowe, tylko czasowe. Natomiast jeżeli tatuaż został wykonany wcześniej, powyżej tych czterech miesięcy, absolutnie nie ma to żadnego znaczenia.
10: No skoro już mówimy o tym wykluczeniu czasowym, to może to też poruszmy. Wykluczenie czasowe nie oznacza wykluczenia stałego.
11: Potwierdzam. I wykluczenie czasowe to jest również dowodem dbałości o zdrowie dawcy. Jeżeli lekarz ma jakiekolwiek wątpliwości podczas kwalifikacji krwiodawcy i podstawy związane z zapisami rozporządzenia o kwalifikacji krwiodawców do oddania krwi, wówczas może wskazać konieczność tymczasowego wstrzymania się od oddawania krwi, ale tak jak powiedziałam, to jest tylko i wyłącznie dla dobra krwiodawcy. Natomiast po czasie wskazanym na tą dyskwalifikację krótką, tymczasową, można oczywiście i wręcz należy z powrotem zgłosić się do Centrum Krwiodawstwa. Także jeszcze raz podkreślam, że czym innym jest dyskwalifikacja tymczasowa, a czym innym jest dyskwalifikacja stała. Bo rzeczywiście, jeżeli dyskwalifikacja stała została nałożona na krwiodawcę i taka informacja została przekazana krwiodawcy, to wówczas niestety nie będzie mógł tutaj wspierać naszej działalności. Ale skupmy się na dyskwalifikacji czasowej. Czasowa dyskwalifikacja nie wyklucza dawcę na zawsze i po upłynięciu krótkiego czasu wskazanego przez lekarza, czasem może to być 2 tygodnie, czasem 4 miesiące, jak najbardziej zapraszamy do centrum.
10: To może tak już na sam koniec naszej rozmowy przypomnimy, kto w ogóle może oddać krew.
11: Krew mogą oddawać osoby od 18 do 65 roku życia, osoby, które czują się zdrowe i ważą minimum 50 kg, a resztę pozostawmy naszemu personelowi medycznemu, który zaopiekuje się dawcą i oceni ten stan zdrowia.
10: Bardzo serdecznie dziękuję pani za rozmowę. Dawcom życzymy w takim razie zdrowia, a pani kolejnych, że tak powiem, dawców, którzy by przychodzili nowych i oddawali krew. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem była pani Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
11: Bardzo dziękuję za rozmowę.
19: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.

0: 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Radio Centrum 106.4 FM.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Reklama.

0: reklama. Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit. W zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku.

0: Termometrek zobaczymy maksymalnie 23 stopni. Do tego zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu, miejscami głównie na południowym wschodzie regionu burze, również lokalnie możliwy wiatr, a po południu postępujące od północnego zachodu większe przejaśnienia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Właśnie minęła 8. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
4: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
5: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
3: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
6: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
3: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Nowak Dziokowicz odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
7: I definitely have a different feeling going into this match.
8: Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
7: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
3: Spotkanie Świątek-Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. What is
0: love? 3 minuty po 8. Dzień dobry, Marzenna Forysiak.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: 20 minut po 8, no, na razie ostatnia sobota majowa nie wygląda najlepiej, ale synoptycy mówią spokojnie, wypada się i po południu będzie lepiej. Takie mamy obietnice, więc lepiej, żeby padało teraz, kiedy jeszcze niektórym może się tam oko gdzieś ewentualnie zawieruszyć w zamknięte w pościeli, niż po południu, kiedy będziemy mieli więcej wolnego czasu, żeby sobie porobić różne fajne rzeczy. No i tego wam bardzo mocno życzę. Oczywiście nie wszyscy mają takie szczęście, bo niektórzy jeszcze dzisiaj wstali rano i o tej porze to już piją kawę w pracy. I pozdrawiam serdecznie właśnie tych szczególnie. Dzisiaj 150 dzień roku, do końca roku 215 dni, do końca astronomicznej wiosny jeszcze 21 dni. Słońce od 4.44 wyjdzie, a zajdzie o 20.55 i to nam daje 16 godzin 11 minut dnia, który jest dłuższy od najkrótszego, całe 8 godzin i 17 minut.
1: Dzień dobry z Kalisza.
2: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Reklama.
1: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
6: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Za 14 minut godzina 9, dziś 30 maja. My dziś świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i Światowy Dzień Soku. A tymczasem 30 maja Amerykanie obchodzą Dzień Kreatywności. Artyści, pisarze, rzeźbiarze, filmowcy, szefowie kuchni, architekci, inżynierowie, no i wielu, wielu innych. No, ten dzień został ustanowiony właśnie po to, żeby uhonorować i uczcić tych wszystkich ludzi, których wyobraźnia codziennie ubarwia nasz świat. I także 30 maja w Stanach celebrowany jest Dzień Podlewania Kwiatów. To dla takich bardzo mocno zapominalskich, przynajmniej raz w roku będą wiedzieli. No pamiętajcie, że dbanie o rośliny ma działanie terapeutyczne. To bardzo dobry sposób na odstresowanie, odcięcie od pracy, od codziennych problemów. A jak już taka roślinka zakwitnie, ojej, to jest dopiero pełnia szczęścia.
1: I gra muzyka.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Wszystkie bajki zgodnie informują o tym, że misie lubią miód. To gorzej, kiedy to nie bajka, tylko rzeczywistość. Niedźwiedzie niszczą pasieki na Podhalu. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 9.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Reklama.
4: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w naszym regionie. Obowiązują już od godziny 8 do godziny 20. Prognozowane są silne opady deszczu oraz wiatr do 70 km na godzinę. Lokalnie również grad. A naszą pogodę dziś kształtuje płytki ośrodek niskiego ciśnienia Lodin z nad Skandynawii z chłodnym deszczowym frontem atmosferycznym, ale on powoli wędruje sobie na wschód. Po południu więcej przyjaźniej możliwe słońce.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW.

0: będący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
1: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Peteszt, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału. Przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
0: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
2: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
0: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 2 minuty po 9:00. No, Shakira potrafi postawić na nogi o poranku. Daj, daj.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
6: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
7: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Reklama.
9: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: 20 minut po godzinie 9, czy to będzie jej dzień? Wszystko jest możliwe. Maja Chwalińska idzie jak burza przez wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa rozgrywany na ceglastych kortach w Paryżu. 24-latka zanotowała już piąte z rzędu zwycięstwo, nie tracąc przy tym seta i powalczy o awans do 1/8 finału. Po raz pierwszy w karierze dotarłam do trzeciej rundy imprezy Wielkiego Szlema. Polka imponuje piękną i techniczną grą, która jest bardzo niewygodna dla rywalek. Chwalińska bardzo długo czekała na taki moment w karierze. Jest dzisiejszy mecz Chwalińska-Sakkari w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa o godzinie 11, a w Paryżu niestety takie sobie warunki, chociaż niby pięknie, bo panują tutaj upały przekraczające 30 stopni, a synoptycy wydali ostrzeżenia meteorologiczne w związku z falą gorąca, która towarzyszy tegorocznym rozgrywkom tenisowym Roland Garros. Z powodu wysokich temperatur mecze na kortach mogą być przerywane.
1: Dzień dobry z Kalisza.
2: Reklama.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie, a z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.
6: 22 minuty po 9:00, to co? Imprezujemy. Agnieszka Walczak, Studio Radia Centrum.
7: Dzień dobry, tak. I nie namawiamy do imprezowania w domu z mopem
6: nie,
7: i odkurzaczem, chociaż my lubimy sobotę od rana poświęcić właśnie na porządki domowe, ale dzisiaj jest sporo wydarzeń, na które warto się wybrać, żeby odetchnąć po całym trudnym tygodniu. Dowiedzieć się dzięki temu też czegoś, spędzić miło czas na świeżym powietrzu, też trochę douczyć.
6: Tak, będzie się naprawdę działo kilka bardzo fajnych rzeczy, a o tym posłuchajcie w wiadomościach o 9:30.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Minęła 9.30, w studiu Radia Centrum jest Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ekskursji przyrodniczych w Rusowie. Powiemy o Dniu Dziecka i Matki w Kaliskim Szpitalu oraz wydarzeniu z tej samej okazji w Nowych Skalmierzycach.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczyna się drugi sezon rusowskich ekskursji przyrodniczych. To spacery po parku otaczającym dom, w którym dzieciństwo spędziła Maria Dąbrowska, a teraz znajduje się muzeum poświęcone pisarce i jej twórczości. Także nazwa spaceru przyrodniczego nawiązuje do wydarzeń opisywanych w jej najsłynniejszej powieści Noce i Dnie.
3: Wspomnienia powieściowej Barbary Niechcić były oparte o wspomnienia, które spisała w pamiętnikach matka Marii Dąbrowskiej. Właśnie tam to pojęcie ekskursje przyrodnicze się pojawia. W samej wycieczce obejrzymy oczywiście drzewa, jest tam też pomnik przyrody, jesion wyniosły. Doświadczenia z zeszłego roku pokazały nam, że można wypatrywać ciekawych owadów, szczególnie na łące kwietne. Jest tam siedmioarowa łąka kwietna, są też duże, niekoszone połacie zwykłej, wydałoby się koniczyny, no ale w zeszłym roku dosłownie na kolana uczestników wrzuciły cała chmara modraszków i karów, takich ładnych, bardzo niebieskich motyli.
2: Zaprasza słuchaczy Radia Centrum Paweł Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego, który poprowadzi spacer, a ten zacznie się dziś o 11:00, oczywiście przy dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. Wstęp wolny.
1: Warto się wybrać.
2: Urodziłem się w Kaliszu z okazji przypadającego 26 maja Dnia Matki oraz 1 czerwca Dnia Dziecka. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu przygotował piknik, na którym będzie muzyka serwowana przez DJ-a, wata cukrowa, popcorn i słodkie przekąski oraz loteria fantowa. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w grach i zabawach prowadzonych przez animatora. Będzie malowanie twarzy, plecenie kolorowych warkoczy i fryzur oraz biżuterii. Na lubiących przygodę będzie czekać wóz strażacki oraz policyjny pokaz z psem służbowym. Także dla rodziców przygotowano sporo ciekawych propozycji. To m.in. zwiedzanie bloku przyrodniczego oraz oddziału położniczego w godzinach od 11 do 14. Odbędzie się część merytoryczna dla przyszłych rodziców organizowana przez Halo Brzuszek. Będą to prelekcje ekspertów okołoporodowych i spotkania ze specjalistami placówki. Na tę część obowiązywały zapisy, ale można sprawdzić, czy są jeszcze miejsca. Piknik rozpocznie się o 10 i potrwa do 15 na dziedzińcu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ulicy Toruńskiej 7.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Warto się wybrać także na gminny Dzień Dziecka do Nowych Skalmierzyc, który odbędzie się także dziś na terenach zielonych przy stadionie miejsko-gminnym.
4: W imieniu burmistrza Nowych Skalmierzyc Jerzego Łukasza Walczaka zapraszam serdecznie na Gminny Dzień Dziecka, który odbędzie się przy stadionie miejsko-gminnym w Nowych Skalmierzycach. Impreza po raz kolejny będzie połączona z akcją Moto Serce, organizowaną przez skalmierzyckich motocyklistów. Przewidujemy dużo atrakcji, zamki dmuchane, animacje dla dzieci, przelot helikopterem, gokarty i dużo, dużo innych atrakcji.
2: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Dariusz Smułka, kierownik referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy Nowe Skalmierzyce. Początek obchodów Dnia Dziecka w samo południe, a będzie to też świetna okazja, by uratować niejedno życie. Podczas imprezy będzie można oddać krew w popularnym krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24,5 minuty 10:00.

Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Reklama.

0: Dawid Podsiadło i Sezonte to po raz kolejny nasz numer jeden.
1: Top 30 i gra muzyka.
0: A sezon to nie tylko pierwszy singiel z nadchodzącego piątego studyjnego albumu artysty, ale także zapowiadam ten kawałek wyjątkowe doświadczenia koncertowe. Część premierowego materiału ma wybrzmieć po raz pierwszy już podczas stadionowej trasy obrotowe Tour 2026, a ta trasa rusza niedługo, bo już 6 czerwca wokalista kolejny raz bije własne rekordy frekwencji, zapełniając 6 stadionów prawie półmilionową publicznością.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 10:00.
2: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: Reklama.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: I tak sobie pada i pada od rana, ale z tego co mówią synoptycy, nie będzie tak przez cały dzień. Po południu od północnego zachodu nadejdą większe przejaśnienia.

0: Świąta.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
2: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
3: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
2: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
4: Ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
2: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
5: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
2: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18 w Budapeszcie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Ale wcześniej jeszcze pamiętajcie, czekają nas tenisowe emocje. 3 minuty po 10:00, Cher.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają kalafior, młoda kapusta i żelki Haribo w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z rabarbarem i chleb żytni Igie. A z delicji kotlet de volaille. Uwaga! Udko z kurczaka 11,90, łopatka 13,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kubuś Play w saszetce 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
5: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Gruziński rząd po raz pierwszy otworzył piwnicę z kolekcją win należącą niegdyś do Józefa Stalina. W zbiorach jest około 40 tysięcy butelek rzadkich trunków z Gruzji i Francji. Część z nich pochodzi z początku XIX wieku. Gruzińskie władze planują sprzedaż kolekcji na aukcji. Uzbierane pieniądze mają zostać przeznaczone na utworzenie szkoły winiarstwa w Gruzji. Aukcja ma też pomóc umieścić Gruzję na mapie kolekcjonerów. A Gruzja jest uznawana za kolebkę winiarstwa. Według archeologów wino produkowano na terenie dzisiejszej Gruzji już około 8 tysięcy lat temu. Stalin, który rządził Związkiem Radzieckim od 1924 roku do śmierci w 1953 roku, był miłośnikiem i kolekcjonerem win. W jego zbiorach znalazły się m.in. butelki z najsłynniejszych posiadłości w Bordeaux. Wcześniej należały one do cara Aleksandra III i jego syna Mikołaja II.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
2: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
2: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
2: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
4: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
5: Reklama.
6: 22 minuty po godzinie 10, o 10.30 wiadomości, a w nich będziemy mówić o nowej komendzie, znaczy takiej komendzie, która jeszcze nie powstała.
7: Nie, został ogłoszony przetarg na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Stawiszynie. My już mówiliśmy o planach budowy nowej siedziby dla policji w tym mieście. A teraz już jest przetarg, więc to jest taki wielki krok do przodu przy tej inwestycji.
6: Tak, nie tylko policja w Stawiszynie się cieszy. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 10.30.
8: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Milky Chance i Stolen Dance. Minęła już 10:30, a przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od odwołania rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, której kampus mieści się w Szczypiornie. Będzie też komentarz w tej sprawie, a na koniec powiemy o przetargu na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Stawiszynie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości bez rektora. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w piątek o odwołaniu doktora Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta uczelni, której kampus mundurowy mieści się w Kaliskim Szczypiornie przy ulicy Wrocławskiej. Podstawą decyzji ministerstwa ma być rażące i uporczywe naruszanie przepisów prawa.
3: Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, decyzja o odwołaniu doktora Michała Sopińskiego została podjęta po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu oraz po zasięgnięciu wymaganych prawem opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Postępowanie zostało wszczęte przez ministra sprawiedliwości w związku z informacjami wskazującymi na możliwość wystąpienia naruszeń prawa w działalności rektora komendanta. Zgodnie z informacją ministerstwa, zgromadzony w sprawie materiał obejmował 3 zasadnicze obszary. Poważne nieprawidłowości przy doktoratach, demonstracyjna aktywność polityczna, gdzie w postępowaniu ustalono, że w okresie pełnienia funkcji kierowniczej dr Michał Sopiński prowadził w mediach społecznościowych aktywność o jednoznacznie politycznym, systematycznym i demonstracyjnym charakterze, a także zagrożenie dla aplikacji kuratorskiej. Zaznacza się również, że każdy z tych obszarów miał istotne znaczenie, jednak rozstrzygające było ich łączne znaczenie, gdyż sprawa nie dotyczyła osobnych błędów, lecz powtarzalnego sposobu działania naruszającego standardy legalności, apolityczności i odpowiedzialności. Minister podkreślił również, że autonomia uczelni nie oznacza wyłączenia jej spod nadzoru legalności. Uczelnia publiczna korzysta z autonomii wyłącznie w granicach prawa. Nie może być ona rozumiana jako uprawnienie do ignorowania ustawowych kompetencji organów nadzorczych, ani do tworzenia obszaru działalności pozostającego poza jakąkolwiek kontrolą. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra sprawiedliwości. Działa w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, ale jednocześnie pełni szczególną funkcję w strukturze Służby Więziennej oraz w systemie wymiaru sprawiedliwości. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: A teraz komentarz posłanki Karoliny Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej do odwołania rektora AWS.
4: W pełni popieram odwołanie pana Sopińskiego przez ministra Żurka w związku z rażącym i uporczywym naruszaniem przepisów prawa. Wielokrotnie również krytykowałam sposób zarządzania uczelnią przez pana rektora, która w mojej ocenie stała się narzędziem jego politycznych aktywności. To nie to miejsce, panie Sopiński. Funkcja ta nie może bowiem służyć rozpowszechnianiu skandalicznych i pogardliwych treści wobec innych osób i środowisk, bo uczelnia powinna być miejscem wolności, nauki, debaty, no a przede wszystkim szacunku, a nie przestrzenią do politycznych prowokacji.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ogłosiła przetarg na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Stawiszynie. Termin nadsyłania ofert upływa 8 czerwca. W ramach inwestycji przy ulicy Kaliskiej w ramach formuły Zaprojektuj i wybuduj powstać ma nowa siedziba stawiszyńskich mundurowych oraz budynek garażowy z częścią otwartą wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek ma być dwukondygnacyjny, a przed nim ma powstać 6 miejsc postojowych dla interesantów, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych oraz 10 dla samochodów służbowych. Nowy komisariat w Stawiszynie ma zostać ukończony w ciągu maksymalnie 24 miesięcy od podpisania umowy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty zostały do 11:00.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50. Bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Miesiąc po premierze piosenki Nareszcie pojawił się drugi tegoroczny singiel sygnowany szyldem Męskie Granie Orkiestra. I taka sytuacja pojawiła się pierwszy raz w historii całej tej akcji. Za utwór Tańcze odpowiadają Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia ponownie, bo to właśnie oni pod koniec kwietnia wypuścili piosenkę Nareszcie. Piosenkę Tańcze. Piosenka Tańcze to propozycja do listy przebojów Top 30, a nowe, najświeższe notowanie znajdziecie na rc.fm i tam oczywiście już można głosować.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Po serii fałszywych alarmów minister potwierdza piąte zatrzymanie. Będziemy mówić o tych sprawach w wiadomościach o 11.
2: Reklama.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
6: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
5: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
7: Promocja trwa do 31 sierpnia.
5: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
7: Armatura 24.pl.
8: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
9: Garnitur!
10: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
11: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, Kompleksowe Doradztwo Ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka Akcyjna w Kaliszu, Restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
12: Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
13: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Reklama.
14: Gramy.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Czy już się wypadało? Być może. Naszą pogodę dziś kształtuje niż lodyny z nad Skandynawii z chłodnym, deszczowym frontem atmosferycznym, który wędruje sobie powoli na wschód. A od zachodu będzie napływać nieco cieplejsze powietrze polarne, morskie. Ciśnienie w południe ma wynieść 1003 hektopaskale i będzie spadać. Biometr dziś neutralny, wiatr słabiej umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu. Nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji.

0: alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
1: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
2: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
1: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
0: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 2,5 minuty po 11:00.

0: Reklama.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość?

0: Polska to Allegro.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Reklama.
7: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Każdy raz konkurs.
1: A w kinie Centrum już widać, że zbliża się Dzień Dziecka, bo są bardzo ciekawe propozycje dla najmłodszych, ale dorośli też będą się świetnie bawić. Dzisiaj o godzinie 15.40 i 16.50 niesamowite przygody Skarpetek 3, ale kosmos. O 18.00 Drzewo Magii, to dla młodszych widzów, a dla starszych Kino Kawka. O godzinie 18.00 komedia francuska Kopnięci w czasie, a o godzinie 20.00 dramat amerykańsko-brytyjski Zawadowcy. I to wszystko w kinie Centrum. Teraz do wygrania podwójne zaproszenie na seansę. Wystarczy do nas zadzwonić 88 400 1064 88 400 1064. Halo, dzień dobry, a kto z nami?
2: Dzień dobry, a Marlena.
1: A dzień dobry, i przepraszam, jeszcze nie słyszałam raz.
2: Marlena.
1: Cześć Marlenko, co tam u ciebie w sobotę?
2: Wszystko dobrze.
1: Sprzątanie było?
2: Było cały czas.
1: No właśnie nie, słuchaj, dzisiaj jest taka ładna pogoda, już w tej chwili się zaczyna robić, że trzeba iść na spacer, to trochę wiesz...
2: Po wieczorem.
1: A, dobra, rowery. Czyli rozumiem, że masz już plany takie...
2: Tak.
1: Dobrze, no to sobota jest zaplanowana, świetnie. Czy gdzieś tam wciśniesz kino może?
2: Tak, gdzieś tam wciśniesz.
1: Da radę?
2: Da, oczywiście, jak nie dziś, to jutro.
1: No jasne, że tak. Oczywiście, że tak. Słuchaj, czy ty jakieś pociechy w domu chcesz zabrać na Dzień Dziecka? Może jakieś planujesz rozrywki?
2: Coś planuję właśnie. Myślę, że się... Wybierzemy do kina.
1: Właśnie do kina. A jakieś lody, coś potem?
2: Też, oczywiście.
1: Jakieś inne prezenty jeszcze są tam w zanadrzu, czy ewentualnie pociechy słuchają?
2: Mają.
1: O, proszę. Proszę bardzo, to jest dobrze być u Marleny dzieckiem. Dobrze, Marlena, no to w takim razie mój prezent od ciebie.
0: Radio Centrum.
1: Dla ciebie. Mój prezent dla ciebie, dziękuję. A twój dla dzieci. O, to skomplikowane troszkę.
2: Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
1: Teraz chwilka dla ciebie na pozdrowienia.
2: Pozdrawiam wszystkich znajomych, całą ekipę Radia Centrum i wszystkich słuchaczy.
1: Dziękujemy ci pięknie za udział w konkursie. Jeszcze się nie rozłączaj i do usłyszenia. No fajnego dnia życzę, bo ten pierwszy czerwca może być taki przez ten weekend rozciągnięty w czasie. Niech będzie przyjemnie. Pa, pa.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
3: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
2: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
3: A co się marzy?
2: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
3: To gdzie ja to kupię?
2: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: A przed nami 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. W tym roku pod hasłem Wcielenia i Kreacje. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 11.30.

0: 11.30 przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od piękniejących sołectw w powiecie pleszewskim. Zdradzimy kreacje i wcielenia tegorocznej lastrady i powiemy o początku sezonu najlepszego biegacza ostrowskiej stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponad 600 tysięcy złotych w ramach 16 edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś trafi do 9 sołectw w powiecie pleszewskim na rozwój lokalnej infrastruktury. Umowa na dofinansowanie projektów podpisana została z samorządowcami w starostwie powiatowym, a zrobił to wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
3: Całkowita wartość planowanych inwestycji przekracza 1 000 000 zł. Największe dofinansowania po 100 tysięcy złotych otrzymały projekty modernizacji pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Choczu oraz utworzenie zielonego terenu rekreacyjnego w Żegocinie. 95 tysięcy trafi do sołectwa Czerminek na budowę parkingu przy sali wiejskiej, 74 tysiące do Czarnuszki na budowę placu zabaw. Altana jak nowa w Pieruchach będzie kosztować 62 tysiące. Na rewitalizację skwerku w centrum kościelnej wsi tamtejsze sołectwo pozyskało 56 tysięcy. Na zielone serce Szymanowic, czyli kolejny etap rewitalizacji historycznego parku, tamtejsze sołectwo otrzyma 43 tysiące. Dzięki ponad 36 tysiącom złotych dotacji będzie możliwe nowa wiata rekreacyjna w Kwileniu. I dobra wiadomość dla miłośników lokalnej historii. Są pieniądze, 36 500 zł na rewitalizację parku w Oborach w sołectwie Ruda Wieczyńska. Umowy wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisywał w starostwie w obecności starosty Macieja Wasielewskiego z samorządowcami, sołtysami. Im też wręczył okolicznościowe czeki. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Takiej kultury nam trzeba.
2: Niemal na tydzień ulice i place Kalisza zamienią się w scenę. Przed nami La Strada, Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych. Tradycyjnie większość wydarzeń związane jest z prezentacjami teatrów ulicznych, ale jak zawsze jest też miejsce na muzykę i plastykę.
4: Zobaczymy oczywiście, jak co roku, zarówno widowiska dla dzieci i młodzieży, jak i klounadę, akrobatykę, cyrk, pirotechnikę. Będą postaci z bajek i baśni, ale także warsztaty, będą także adaptacje wielkiej literatury, nawiązania także do znakomitych, słynnych filmów. Natomiast na imprezy towarzyszące składają się występy muzyczne, taneczne, dzieci i młodzieży ze szkół artystycznych, ale także warsztaty, performensy, happeningi, to w różnych miejscach Kalisza. I pragnę zwrócić uwagę także w bloku imprez towarzyszących na wystawy w Centrum Kultury i Sztuki.
2: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, który jest organizatorem Lastrady. Hasłem tegorocznej Lastrady są wcielenia i kreacje. Te będą prezentować artyści z Kalisza, ale także Polski, Włoch, Francji, Maroka, Turcji, Ukrainy, Austrii, Kirgistanu, kraju Basków, Czech i Chorwacji. To łącznie 120 artystów.
5: W ramach festiwalu imprez towarzyszących pokażemy aż 50 różnych form artystycznych, 23 spektakle, 4 performensy, 3 parady, w tym spektakl wędrowny, 2 etiudy wokalne i taneczne, 5 koncertów, 3 wystawy, w tym wirtualna, 1 impreza artystyczna w MDEK, tutaj się kompletnie nie rozdrabniamy, bo tam dużo tych wydarzeń jest, i 5 różnorodnych warsztatów, które my organizujemy, i 4 happeningi. Zobaczymy aż 11 nowych grup artystycznych, w tym 7 teatralnych, 3 muzyczne i 1 taneczna.
2: Dodała Radiu Centrum Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektorka artystyczna Lastrady. To będzie 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych. Organizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i większość wydarzeń będzie odbywać się w jego murach. Tegoroczna Lastrada rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 14 czerwca. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny, a partnerem medialnym jest Radio Centrum. Udziałem w 8. memoriale Ireny Szewińskiej w piątek rozpoczął sezon letni najszybszy sprinter stali Dawid Grzonka. 22-latek najpierw wystartował w reprezentacyjnej sztafecie 4x100 metrów U23, która zajęła 2. miejsce, a później wziął udział w piekielnie szybkim biegu indywidualnym na 100 metrów, w którym zajął 5. miejsce. W niedzielę czeka mnie ważny start w Mistrzostwach Polski Sztafet, powiedział Radiu Centrum Dawid Grzonka.
6: 31 maja na Mistrzostwach Polski sztafet. Tutaj wystawiamy bardzo mocną sztafetę 4x100 metrów w miksie. No i tutaj liczymy na bardzo dobry wynik i na pewno na złoty medal.
7: A jak forma po tej hali? Bo na pewno w halowej miałeś życiową formę. Czujesz, że to się przekłada na lato?
6: Czuję, bo już w tym momencie, w okresie, gdzie już robię czasy zbliżone do moich życiówek z lata, gdzie rok temu nawet nie byłem blisko, aż tak blisko tych życiówek, a pobiegłem rekord życiowy na 100 metrów, a teraz już praktycznie pobijam, więc myślę, że na 100% będzie ten sezon letni tak samo udany jak zimowy.
2: Dodajmy, że niedzielne Mistrzostwa Polski Sztafet odbędą się w Piasecznie AKS Stal LA Ostrów. Liczy na otwarcie medalowego dorobku mistrzowskiego w sezonie letnim.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty zostały do 12:00.

0: Reklama.
1: Grand Prix Komeda. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Komeda. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkomeda.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
6: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: I dzieci z niepublicznego przedszkola Bajka w Kaliszu.
2: Czy wiecie, dlaczego słońce świeci?
3: Żeby było ciepło i na przykład można chodzić w krótkich wtedy spodniach, albo można zwierzęta puścić i sobie mogą biegać.
4: Żeby było światło.
5: Żeby było światło, bo jakby nie było słońca, to można by było się o coś potknąć albo wpaść na coś.
4: Bo to gwiazda.
2: A gwiazdy świecą.
5: Tak. Będzie nas ogrzewać, jak pójdziemy gdzieś na basen i leżymy.
6: Słońce świeci tak, że ona jest z ognia, żeby było ciepło.
7: Bo można jeść lody, jak jest słońce, a nie tylko w zimę.
8: Żeby były owocki na drzewach.
9: Żeby było światło.
10: Świeci słońce, bo trzeba widzieć wszystkie rzeczy.
11: Żeby pszczoły zapylały kwiaty.
12: Bo jedna połowa naszej ziemi jest cała ciemna, a połowa jasna.
13: Też żeby kwiatki pachniały, bo by bez tlenu by nie mogli żyć.
14: Żeby każdy był radosny.
1: No trochę się to słońce przydaje.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Lekarz Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Simulator SOR-u i można sobie w tej grze pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Posłuchamy o tym w wiadomościach o godzinie 12.
2: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego naraz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
3: Jeżeli marzysz, by Twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astvit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astvit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astvit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astvit w zgodzie z naturą. www.astvit.com.pl.
4: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Zachmurzenie umiarkowane i duże. Dziś przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie regionu burze, lokalnie możliwy grad. Mamy ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i obowiązują do godziny 20. Prognozowane są silne opady deszczu oraz wiatr do 70 km na godzinę i lokalnie również grad. A dzisiaj temperatura maksymalna w regionie do 24 stopni. Ciśnienie już powoli zaczyna spadać. Biometr neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 12. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny.

0: komisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
1: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
0: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
2: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i to było faktycznie widać z daleka.
3: Oddychać nie można tu było, tędy wszystko to czarno, siwo, różnie było.
0: I MGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz szpitala miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
4: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
0: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 3,5 minuty po 12.

0: z ostatniej chwili.
1: 7 minut po godzinie 12. Uważajcie, kierowcy w Kaliszu, ulica Wrocławska, tuż przy numerze 235. Doszło tutaj do zderzenia motocykla i samochodu osobowego. Na miejscu pracują już służby. Udaje się tutaj również jednostka LPR. Zaraz nastąpi lądowanie, więc trzeba się liczyć z utrudnieniami. Kalisz, ulica Wrocławska, tuż przy numerze 235.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uważajcie kierowcy, trwa akcja po wypadku w Kaliszu na ulicy Wrocławskiej. Tuż przy numerze 235 doszło do zdarzenia motocykla i samochodu osobowego. Na miejscu pracują służby. Udaje się tutaj też helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. No i w związku z tym trzeba się liczyć z utrudnieniami. Kalisz, ulica Wrocławska, tuż przy numerze 235.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Reklama.
3: Grand Prix Kometa. Festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 15. Filmowe pokazy konkursowe, spotkania z gwiazdami, warsztaty, wystawa, koncerty, restauracje festiwalowe. Koncerty inauguracyjne Royber Trio, Trzaska, Walicki, Moretti oraz na wielki finał Aga Zarian z zespołem. Grand Prix Kometa. Od 8 do 13 czerwca. Ostrowskie Centrum Kultury. Więcej na grandprixkometa.pl. Zaprasza Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Reklama.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: W najbliższą niedzielę Centrum Warszawy będzie obserwatorem ekstremalnego wyzwania. Stańczyk Jan Rosę spróbuje przejść pół kilometra po dwucentymetrowej taśmie rozpiętej 180 metrów nad ziemią między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower. Sam spacer może potrwać około 30 minut, ale wszystko zależy od pogody i wiatru, który na tej wysokości potrafi dosłownie podcinać nogi. Rosę przyznaje, że mimo ogromnego doświadczenia wciąż odczuwa strach i uważa to za swoją ogromną przewagę, bo pomaga mu zachować koncentrację. A największym zagrożeniem nie są jednak same wysokości, ale miejski zgiełk, słońce odbijające się od szklanych fasad, no i silne podmuchy wiatru. Jak mówi, na kilka dni przed wejściem na taśmę stawia na spokój, sen i oszczędzanie energii, a czego unika przed takim wyzwaniem? Pikantnych potraw, no bo kiedy idziesz 180 metrów nad Warszawą, to lepiej, żeby paliły cię emocje, a nie na przykład jakaś papryczka chili.
0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.

0: uzyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tendy, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24.pl.
6: Jeżeli marzysz, by twoje rośliny były okazałe i witalne, a uprawiane warzywa i owoce zdrowe i smaczne, sięgnij po Astwit. Ekologiczny nawóz naturalny, prosty w stosowaniu, skuteczny w efektach. Do domu, ogrodu i na balkon. Astwit. Do warzyw, sadów i upraw pod osłonami. Wspiera kondycję roślin, strefę korzeniową i naturalną aktywność biologiczną gleby. Po co sięgać po chemię, skoro mamy Astwit? Nawóz dostępny w dobrych sklepach ogrodniczych i w kwiaciarniach. Astwit w zgodzie z naturą. www.astwit.com.pl.
7: Reklama.

0: Uważaj się, kierowcy, cały czas trwa akcja po wypadku w Kaliszu na ulicy Wrocławskiej, tuż przy numerze 235. Doszło tam do zderzenia motocykla i samochodu osobowego. Na miejscu cały czas pracują służby i helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Przejazd jest utrudniony, a zdjęcia możecie zobaczyć na naszym profilu facebookowym dzięki pomocy drogowej Kalisz Tir Świątek, assistance24h.eu.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: 12.30 przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od listu intencyjnego między WSK Kalisz a Czechami związanego z produkcją silników. Będzie o nowym stanowisku byłej dyrektor generalnej oddziału energii operator w Kaliszu oraz o wniosku o uchylenie mandatu kaliskiej radnej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Zdarzenie drogowe z udziałem motocykla i samochodu osobowego na ulicy Wrocławskiej na wysokości numeru 235 w Kaliszu. Na miejsce zadysponowano służby ratunkowe i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Występują też utrudnienia w ruchu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Polski i czeski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpracę. CSG Polska, należąca do czeskiego holdingu zbrojeniowego Czechoslovak Group, podpisała z WSK PZL Kalisz z Polskiej Grupy Zbrojeniowej list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji silników i komponentów do ciężkich pojazdów terenowych oraz wojskowych. Porozumienie zakłada transfer technologii do zakładów Kaliszu i rozwój nowych możliwości produkcyjnych w Polsce. Prezes WSK PZL Kalisz Krzysztof Nosal podkreślił Radiu Centrum, że rozmowy dotyczące przede wszystkim produkcji silników do platform lądowych, od ciężarówek wojskowych po transportery opancerzone, zarówno kołowe, jak i gąsienicowe.
3: No i cel jest taki, aby wspólnie produkować właśnie silniki dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, nie tylko, ale również, aby mieć produkt, który też będzie się sprzedawał w ramach SAIFA innym państwom. Dzisiaj coraz głośniej się mówi, że powinniśmy inwestować w produkty dual use, czyli podwójnego zastosowania. No wiemy, że wtedy taka fabryka jest znacznie odporniejsza.
2: Współpraca ma wykraczać poza sektor obronny. Sygnatariusze podkreślają, że w przyszłości możliwe będzie również zaangażowanie w produkcję na rynek cywilny oraz wspólna oferta kierowana do odbiorców zagranicznych, zwłaszcza państw NATO i Unii Europejskiej.
3: Ten produkt świetnie się właśnie wpisuje w zasady programu SAFE, czyli wspieranie obronności przez Unię Europejską i produkcji w kooperacji właśnie z europejskimi partnerami.
2: Dodał prezes Krzysztof Nosal. Nowe porozumienie rozwija umowę ramową podpisaną przez CSG i PZG w marcu tego roku. Zakłada ona m.in. wspólne prace nad projektowaniem i produkcją silników do bezzałogowych statków powietrznych, pocisków rakietowych oraz wybranych platform lądowych.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Od dawna Radio Centrum posiadało informację, że obecne władze Kalisza za wszelką cenę poszukują wysokiego i bardzo dobrze płatnego stanowiska dla blisko związanej z lokalnym środowiskiem PiS byłej dyrektor generalnej oddziału energii operator w Kaliszu, która straciła posadę w roku 2024 po przegranych przez prawicę wyborach parlamentarnych.
4: Wybór ostatecznie padł na nadzorowaną przez prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego spółkę wodno-ściekową Prosna. Zarówno stary prezes spółki, jak i zasiadający w jej zarządzie wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek odmawiali jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania Radia Centrum w tej sprawie. Po niecałym miesiącu od rozpoczęcia naszego dochodzenia dziennikarskiego na fotelu prezesa z lukratywnymi warunkami finansowymi zasiadła wspomniana była dyrektor energii operator w Kaliszu zarządów PiS Magdalena Kit-Krawczyk. Dlaczego sprawę utrzymywano w tak wielkiej tajemnicy? Co z wodą i ściekami ma wspólnego była pracownica państwowego koncernu energetycznego i kto jeszcze znalazł bezpieczną, świetnie płatną przystań w spółce wodno-ściekowej Prosna, dowiecie się z artykułu Niespodzianka na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej Rady Miasta Kalisza chcą wygaszenia mandatu radnej Karoliny Skrzypczyńskiej z Koalicji Kaliskiej. Wniosek w tej sprawie 19 maja skierowali do wojewody wielkopolskiej. Zdaniem samorządowców współpraca radnej z kaliskimi liniami autobusowymi, za którą rocznie pobiera 250 tysięcy złotych, może naruszać przepisy antykorupcyjne.
5: Jej umowa o nazwie zlecenia zawiera wszystkie elementy kontraktu menadżerskiego, łącznie z wynagrodzeniem nie kwotowym, tylko wskaźnikowym. Wszystkie elementy tej umowy wskazują jednoznacznie na jej kierownicze, menadżerskie zaangażowanie. Dzisiaj był pierwszy raz pani radna Skrzypczyńska raczyła wyłączyć się z głosowania na trwałą w sprawie KLA. Wszystkie inne uchwały, w tym wielomilionowe dotacje w formie refundacji głosowała, a w tych milionach przekazywanych na KLA ćwierć miliona idzie do jej portfela jako uposażenie.
2: powiedział Radiu Centrum Dariusz Grodziński, radny klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. Podczas czwartkowej sesji radny Dariusz Grodziński w imieniu swojego klubu złożył także wniosek o informacje dotyczące aktywności kaliskiego adwokata Michała Gajdy, jego zakresu obowiązków i pobieranego za nie wynagrodzenia z miejskiej spółki Kaliskie Linie Autobusowe, a także z Urzędu Miasta Kalisza oraz innych miejskich podmiotów. Radni z klubu KO podkreślili, że Michał Gajda prowadzi wraz z radną Karoliną Skrzypczyńską kancelarię adwokacką.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty zostały do 13:00.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, znowu walka z betonem?
2: Ta plama żyje własnym życiem, a tu znowu pękło.
1: Bo na betonie wszystko się chłonie i pęknąć się zdarzy. Nie to mi się marzy.
2: A co się marzy?
1: Granit. Nie plami się, nie blaknie. Twardy jak trzeba, spokój na lata. Kostka granitowa na podjazd, płyty na taras, schody, elegancja i trwałość.
2: To gdzie ja to kupię?
1: Granit naturalny Kalisz Wojciechówka 5. Od poniedziałku do piątku, 8-16. Więcej na www.granitnaturalny.pl. Granit naturalny. Raza dobrze. Na lata.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
4: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Ceny na stacjach spadają, choć sytuacja na Bliskim Wschodzie ciągle jest niespokojna. Ale kierowcy się cieszą, ale najbardziej ci gazowi i dieslowi. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 13.
2: Reklama.
3: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
4: Telefon 196-23.
3: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
4: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę.
7: Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
10: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
11: Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
12: Więcej na www.cais.kalisz.pl. Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
13: Garnitury. Garnitur, który wybrać, ale który?
14: Garnitur!
15: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Naszą pogodę kształtuje Niszlaudin z nad Skandynawii. Od zachodu napływa nieco cieplejsze powietrze polarne morskie, zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu od północnego zachodu mają nadejść większe przejaśnienia, maksymalnie dziś na termometrach do 24 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Spada ciśnienie, barometr neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 13. Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Demiński z łódzkiej policji.
5: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
4: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów.

0: coraz niższych poziomach.
1: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz szósty wyruszy na rzekę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Zapowiadają się piękne widoki. 3,5 minuty po 13, a u nas to zapowiada się słońce. Czekamy bardzo cierpliwie. Synoptycy obiecali, że po południu dzisiaj większe przejaśnienia. A na razie Pointer Sisters. Jump for my love.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: 14 minut po 13. Uważajcie kierowcy, wciąż mamy utrudnienia w Kaliszu na ulicy Wrocławskiej, tuż przy numerze 235. Po wypadku z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego na miejscu pracują służby. Wrocławska w tym miejscu jest całkowicie zablokowana, a zdjęcia ze zdarzenia możecie zobaczyć na naszym profilu facebookowym dzięki pomocy drogowej Kalisz Tir Świątek, assistance24h.eu.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
3: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
2: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
3: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
2: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Będzie można między innymi zobaczyć piękne, kwitnące róże w przypałacowym ogrodzie. A przed nami lewkowskie spotkania z przyrodą. Spacer już 63. Szczegóły w wiadomościach o 13.30.
2: Que lo que estamos rulando, empezó el verano. Fuego!

0: 13.30, Agnieszka Walczak, przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od wypadku na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu. Zaprosimy na przyrodniczy spacer do Lewkowa oraz na piknik rodzinny do Ostrzeszowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poważny wypadek drogowy na ulicy Wrocławskiej w Kaliszu. W sobotę około południa doszło do zderzenia samochodu osobowego i motocykla.
3: Doszło do zderzenia pojazdu osobowego z motocyklem. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany został kierowca jednośladu. Trwa resuscytacja krążeniowo-oddechowa. W miejscu zdarzenia występują utrudnienia w ruchu. Na miejscu oprócz trzech zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej pracuje również policja oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne.
2: Powiedział Radiu Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak. Rzecznik prasowy Kaliskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą jeszcze potrwać nawet kilka godzin. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będzie badać policja pod nadzorem prokuratora.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Lewkowskie spotkania z przyrodą to edukacyjny spacer odbywający się w ostatnią niedzielę miesiąca, więc czas na jego 63. odsłonę. Tradycyjnie wędrówka po parku wokół pałacu, w którym mieści się muzeum, będzie okazją do poznania bogatej fauny i flory zieleńca, często niespotykanej nigdzie indziej.
4: Jak zawsze obejrzymy całą gamę ładnych i często pięknych pomnikowych drzew. Tam jest taki właśnie bardzo ładnie, teraz wypuścił takie bordowe liście, dąb szypułkowy odmiany purpurowej. Pięknie, że wyglądają buki odmiany purpurowej. Powinny kwitnąć tulipanowce amerykańskie. Są tam trzy duże i trzy mniejsze tulipanowce, pięknie kwitące, potężne. Powiedział Sosnowski, nie ma innej szansy, żeby obejrzeć kręg amerykańskiego. A w Lewkowie jeden osobnik. No i jak zawsze przyjrzymy też się ptakom, które tam też zawsze są różne. Na każdej wycieczce mamy kilkanaście gatunków ptaków.
2: Zaprasza na spacer słuchaczy Radio Centrum Paweł Dolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego, który poprowadzi spacer. Teraz zaczynają też kwitnąć róże w przypałacowym ogrodzie, których jest kilkadziesiąt gatunków. Wycieczka trwa około 2 godzin. Zacznie się o 11:00 sprzed budynku kasy.
1: Warto się wybrać.
2: I jeszcze zaproszenie do Ostrzeszowskiego Parku Jana Pawła II, gdzie odbędzie się piknik rodzinny Mama, Tata i Ja. Wydarzenie organizuje Ostrzeszowskie Centrum Kultury. Między godziną 15 a 18 na uczestników czekać będzie wiele atrakcji, m.in. występy artystyczne, animacje, warsztaty, piana party czy rowerowe show. Swoje stanowisko będą mieli strażacy ochotnicy z OSP w Ostrzeszowie, którzy przygotują stoisko edukacyjne czy kolorowanki dla dzieci. Ostrzeszowskie Centrum Kultury zapewni natomiast kreatywne pracownie. To będzie pełne radości, uśmiechu i wspólnej zabawy popołudnie na świeżym powietrzu. Zabierzcie ze sobą dobry humor i spędzimy ten czas razem rodzinnie, aktywnie i w przyjaznej atmosferze, podkreślają organizatorzy jutrzejszego wydarzenia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
5: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Ona może powiedzieć, że ta sobota była wyjątkowo udana. Maja Chwalińska nie zatrzymuje się w Roland Garros. Polka przegrała pierwszą partię z Marią Sakkari, jednak później pokazała wielką klasę i pokonała Greczynkę. Dzięki temu awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. To jest najlepszy wynik w jej karierze.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Nie mam pojęcia, jak to zrobiłeś, ale jak tylko się bawiłeś w studiu, to nagle słońce się pojawiło na...
1: No proszę, może tak na sukces...
0: symultanicznie.
1: Może tak po sukcesie Marii Chwalińskiej, bo wiesz, przed wyjazdem oglądałem tenisa. No i fantastycznie Maja Chwalińska sobie poradziła, tak odrodziła się w tym drugim secie. No i piękne zwycięstwo. Historyczna chwila dla niej.
0: No i tak, dla niej to jest bardzo ważna sobota na pewno. Ale to dzisiaj to w ogóle będzie bardzo sportowo, bo dzisiaj, no wiadomo, ten mecz na stadionie w Budapeszcie, finał Ligi Mistrzów.
1: Dokładnie.
0: Będzie się tam działo na pewno.
1: Może też będzie paryski akcent, może Paris Saint-Germain wygra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Nie wiem, kto za kogo trzyma kciuki, ale powiem tak, niech wasi wygrają.
1: No tak, faworytem niby jest to Paris Saint-Germain, niby kibicuje się słabszym. Ja faworyta nie mam w tym spotkaniu, ale będę się przyglądał na pewno.
0: Damian Klimiński już za chwilę nie tylko będzie się przyglądał, ale będzie dla was grał w Radiu Centrum na 106,4 FM. A ja już pięknie dziękuję za wspólnie spędzony kawałek soboty. Marzanna Forysiak, do usłyszenia, pa, pa.
2: Reklama. A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Reklama.

0: me better at night.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Teraz to już może być w pogodzie tylko piękniej. O tych porannych deszczach nie ma mowy, nie ma już śladu po nich. Na termometrach w Kaliszu 20 stopni. Ta temperatura jeszcze wzrośnie do maksymalnie 2 stopnie jeszcze w górę. Do tego umiarkowany wiatr, ten wieje z kierunku zachodniego. Popołudnie pogodne i słoneczne. Jeśli chodzi o ciśnienie, to w tej chwili stabilnie na dobrym poziomie 1013 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18:00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
7: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność. Tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
6: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga Nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej

0: po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
1: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po godzinie 14:00. Damian Klimiński raz jeszcze. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. No to halo Houston. I Jasiek Piwowarczyk na początek naszego spotkania. To w kolejce.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: 14 minut po godzinie 14, ale to było popołudnie pełne radości. Maja Chwalińska, przypomnijmy, znów sprawiła sensację i wyeliminowała z Rolanda Garrosa Greczynkę Marię Sakkari. I to w pięknym stylu, mimo tego, że pierwszego seta zupełnie położyła, to później fantastycznie się odrodziła. No i przypomnijmy przecież, że też w pierwszej rundzie Polka wyrzuciła za burtę mistrzynię olimpijską Chinkę Zheng i jest na pewno jednym z największych zaskoczeń tegorocznego Wielkiego Szlema w Paryżu. Ma też dziewczyna swój dystans i poczucie humoru. Zapytana Maja po meczu o to, czy jest gotowa, żeby zostać trzeci dzień w Paryżu, pewnie troszkę pół żartem stwierdziła, że w sumie nie wie do końca, czy ją stać. Powiedziała tak: mam nadzieję, że hotel się trochę zwolni. Tutaj sporo zarobiłam, ale przecież te środki nie są przelewane ekspresowo. Módlcie się za mnie. Tak jest, brawa dla niej. Polka czeka teraz na kolejną rywalkę i wyłoni ją starcie między Diane Perry i Amandą Anisimową. No i melduje się nasza Polka w czwartej rundzie, pierwszy raz w swoim życiu tak wysoko na Wielkim Szlemie w ogóle. A jutro z kolei czeka nas mecz z udziałem Igi Świątek. Dzieje się.
1: I mamy weekend, i gra muzyka.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: Ogłoszono przetarg na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Stawiszynie. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 14:30.

0: 14.30 na zegarach, teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od odwołania rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, której kampus mieści się w Szczypiornie. Będzie też komentarz w tej sprawie, a na koniec powiemy o przetargu na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Stawiszynie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości bez rektora. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w piątek o odwołaniu doktora Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta uczelni, której kampus mundurowy mieści się w Kaliskim Szczypiornie przy ulicy Wrocławskiej. Podstawą decyzji ministerstwa ma być rażące i uporczywe naruszanie przepisów prawa.
3: Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, decyzja o odwołaniu doktora Michała Sopińskiego została podjęta po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu oraz po zasięgnięciu wymaganych prawem opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Postępowanie zostało wszczęte przez ministra sprawiedliwości w związku z informacjami wskazującymi na możliwość wystąpienia naruszeń prawa w działalności rektora komendanta. Zgodnie z informacją ministerstwa, zgromadzony w sprawie materiał obejmował 3 zasadnicze obszary. Poważne nieprawidłowości przy doktoratach, demonstracyjna aktywność polityczna, gdzie w postępowaniu ustalono, że w okresie pełnienia funkcji kierowniczej dr Michał Sopiński prowadził w mediach społecznościowych aktywność o jednoznacznie politycznym, systematycznym i demonstracyjnym charakterze, a także zagrożenie dla aplikacji kuratorskiej. Zaznacza się również, że każdy z tych obszarów miał istotne znaczenie, jednak rozstrzygające było ich łączne znaczenie, gdyż sprawa nie dotyczyła osobnych błędów, lecz powtarzalnego sposobu działania naruszającego standardy legalności, apolityczności i odpowiedzialności. Minister podkreślił również, że autonomia uczelni nie oznacza wyłączenia jej spod nadzoru legalności. Uczelnia publiczna korzysta z autonomii wyłącznie w granicach prawa. Nie może być ona rozumiana jako uprawnienie do ignorowania ustawowych kompetencji organów nadzorczych, ani do tworzenia obszaru działalności pozostającego poza jakąkolwiek kontrolą. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra sprawiedliwości. Działa w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, ale jednocześnie pełni szczególną funkcję w strukturze Służby Więziennej oraz w systemie wymiaru sprawiedliwości. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: A teraz komentarz posłanki Karoliny Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej do odwołania rektora AWS.
4: W pełni popieram odwołanie pana Sopińskiego przez ministra Żurka w związku z rażącym i uporczywym naruszaniem przepisów prawa. Wielokrotnie również krytykowałam sposób zarządzania uczelnią przez pana rektora, która w mojej ocenie stała się narzędziem jego politycznych aktywności. To nie to miejsce, panie Sopiński. Funkcja ta nie może bowiem służyć rozpowszechnianiu skandalicznych i pogardliwych treści wobec innych osób i środowisk, bo uczelnia powinna być miejscem wolności, nauki, debaty, no a przede wszystkim szacunku, a nie przestrzenią do politycznych prowokacji.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ogłosiła przetarg na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Stawiszynie. Termin nadsyłania ofert upływa 8 czerwca. W ramach inwestycji przy ulicy Kaliskiej w ramach formuły Zaprojektuj i wybuduj powstać ma nowa siedziba stawiszyńskich mundurowych oraz budynek garażowy z częścią otwartą wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek ma być dwukondygnacyjny, a przed nim ma powstać 6 miejsc postojowych dla interesantów, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych oraz 10 dla samochodów służbowych. Nowy komisariat w Stawiszynie ma zostać ukończony w ciągu maksymalnie 24 miesięcy od podpisania umowy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 15.

0: Warto się wybrać.
1: Warto się wybrać, żeby zadbać o swoje zdrowie. Zdrowie w końcu najważniejsze. Wiemy to, nawet składając sobie życzenia, to zdrowie zawsze na miejscu pierwszym. No właśnie, gdzie o to zdrowie będzie można zatroszczyć, zadbać się i trochę się na ten temat dowiedzieć? Już jutro na Dzień Edukacji pod hasłem Uniwersytet Kaliski dla Twojego zdrowia. W ramach całodziennego wydarzenia organizowanego przez Kaliską Uczelnię odbędą się otwarte zajęcia profilaktyczne poświęcone zwiększaniu świadomości o najczęściej występujących chorobach, jak rozpoznać kryzys emocjonalny, czym objawia się zawał serca, a czym udar, a jakie są różnice między cukrzycą typu pierwszego i drugiego, a jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Tego wszystkiego będzie można się dowiedzieć. Dodatkowo przygotowano też bezpłatne badania i konsultacje. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Wydarzenie pod hasłem Uniwersytet Kaliski dla Twojego zdrowia odbędzie się już jutro od godziny 11 do godziny 15 w Kolegium Medicum przy ulicy Kaszubskiej 13 w Kaliszu. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Uniwersytet Kaliski dla Twojego zdrowia, wykłady, porady ekspertów i bezpłatne badania. Więcej w tym temacie informacji na naszej radiowej stronie.
0: www.rc.fm

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Już niebawem, już o 15:00, kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. W nich posłuchamy m.in. o życiowym sukcesie naszej tenisistki Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Cóż za historia? Do tematu wrócimy już za kilka chwil.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Coraz słoneczniej w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski, gdzie niegdzie jeszcze chmury, gdzie niegdzie jeszcze ta sytuacja pogodowa dość niepewna i zawiła, ale w dalszej części dnia powinno być już spokojnie. Na termometrach maksymalnie dzisiaj do 21-22 stopni, do tego umiarkowany wiatr wiejący z zachodu. Ciśnienie teraz na poziomie 1013 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 70.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
6: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
7: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
8: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
7: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
5: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek, jutro o 11 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
9: Chłopiec w wieku roku i dwóch miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
5: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
10: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star, zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
5: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Jak słuchacze w dalszym ciągu nas informują i przypominają też innym kierowcom za naszym pośrednictwem, pamiętajcie, że Wrocławska w tej chwili nieprzejezdna, a więc do Skalmierzyc od Kalisza Wrocławską nie dojedziecie. Lepiej kierować się chociażby obwodnicą i wtedy tą drogą 25 do Skalmierzyc dotrzeć. Ja przypomnę, że tam doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty na ulicy Wrocławskiej i to było tragiczne zdarzenie. 47-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala, a maszyna z impetem wbiła się w bok auta osobowego. Takie tragiczne popołudnie na drodze w naszym regionie, więc kierowcy ostrożnie i uważajcie na miejscu. Także przypomnijmy, że lądował śmigłowiec ratunkowy LPR, a utrudnienia w dalszym ciągu są obecne. Jak informujecie, w dalszym ciągu jest duży problem z tym, żeby Wrocławską do Skalmierzyc od strony Kalisza dojechać, więc lepiej kierować się objazdami.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

0: Sesa. Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.

0: Lola Young na antenie Radia Centrum za nami. Ta sama, która jakiś czas temu została nagradzana za przebój Messi i też zdobywała szczyty listy przebojów. Teraz prezentuje swój nowy singiel From Down Here, który wczoraj znalazł się wśród najnowszych propozycji do naszej radiowej listy przebojów Top 30. Jeśli przypadł wam do gustu, oczywiście śmiało możecie głosować już teraz na rc.fm, zakładka lista przebojów, a w kolejce już jeden z przebojów minionego lata. No to już kilka lat temu, Señorita i Camila Cabello.
1: Top 30 i gra muzyka.

0: 19 minut już po godzinie 15, a o 15.30 porcja informacji z regionu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Zdradzimy co nieco więcej na temat nadchodzącej lastrady w Kaliszu, ale także przypomnę teraz jeszcze kierowcom o ulicy Wrocławskiej. Ci, którzy jadą wrocławską stronę z Kalmierzyc, uważajcie, tam utrudnienia w ruchu, droga zablokowana. To po wypadku, jaki miał tam miejsce dzisiaj wczesnym popołudniem. Tragiczne zdarzenie niestety miało miejsce z udziałem samochodu i motocykla, a także więcej informacji oczywiście znajdziecie na naszym facebookowym profilu Radia Centrum. Póki co, jadąc na Skalmierzyce, z Kalisza lepiej wybrać trasę przez obwodnicę.
2: Reklama.
3: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
4: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
3: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
4: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
3: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
5: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Reklama.

0: Midnight Oil i Beds Are Burning. To już za nami na antenie Radia Centrum. Zbliżamy się do 15.30, a więc do czasu na kolejną porcję informacji z regionu, którą teraz przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od piękniejących sołectw w powiecie pleszewskim. Zdradzimy kreację i wcielenia tegorocznej lastrady i powiemy o początku sezonu najlepszego biegacza ostrowskiej stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponad 600 tysięcy złotych w ramach 16 edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś trafi do 9 sołectw w powiecie pleszewskim na rozwój lokalnej infrastruktury. Umowa na dofinansowanie projektów podpisana została z samorządowcami w starostwie powiatowym, a zrobił to wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
3: Całkowita wartość planowanych inwestycji przekracza 1 000 000 zł. Największe dofinansowania po 100 tysięcy złotych otrzymały projekty modernizacji pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Choczu oraz utworzenie zielonego terenu rekreacyjnego w Żegocinie. 95 tysięcy trafi do sołectwa Czerminek na budowę parkingu przy sali wiejskiej, 74 tysiące do Czarnuszki na budowę placu zabaw. Altana jak nowa w Pieruchach będzie kosztować 62 tysiące. Na rewitalizację skwerku w centrum kościelnej wsi tamtejsze sołectwo pozyskało 56 tysięcy. Na zielone serce Szymanowic, czyli kolejny etap rewitalizacji historycznego parku, tamtejsze sołectwo otrzyma 43 tysiące. Dzięki ponad 36 tysiącom złotych dotacji będzie możliwe nowa wiata rekreacyjna w Kwileniu. I dobra wiadomość dla miłośników lokalnej historii. Są pieniądze, 36 500 zł, na rewitalizację parku w Oborach w sołectwie Ruda Wieczyńska. Umowy wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisywał w starostwie w obecności starosty Macieja Wasielewskiego z samorządowcami sołtysami. Im też wręczył okolicznościowe czeki. Irena Kuczyńska.
1: Takiej kultury nam trzeba.
2: Niemal na tydzień ulice i place Kalisza zamienią się w scenę. Przed nami La Strada, Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych. Tradycyjnie większość wydarzeń związane jest z prezentacjami teatrów ulicznych, ale jak zawsze jest też miejsce na muzykę i plastykę.
4: Zobaczymy oczywiście, jak co roku, zarówno widowiska dla dzieci i młodzieży, jak i klounadę, akrobatykę, cyrk, pirotechnikę. Będą postaci z bajek i baśni, ale także warsztaty, będą także adaptacje wielkiej literatury, nawiązania także do znakomitych, słynnych filmów. Natomiast na imprezy towarzyszące składają się występy muzyczne, taneczne, dzieci i młodzieży ze szkół artystycznych, ale także warsztaty, performensy, happeningi, to w różnych miejscach Kalisza. I pragnę zwrócić uwagę także w bloku imprez towarzyszących na wystawy w Centrum Kultury i Sztuki.
2: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, który jest organizatorem Lastrady. Hasłem tegorocznej Lastrady są wcielenia i kreacje. Te będą prezentować artyści z Kalisza, ale także Polski, Włoch, Francji, Maroka, Turcji, Ukrainy, Austrii, Kirgistanu, kraju Basków, Czech i Chorwacji. To łącznie 120 artystów.
5: W ramach Festiwalu Imprez Towarzyszących pokażemy aż 50 różnych form artystycznych, 23 spektakle, 4 performance, 3 parady, w tym spektakl wędrowny, 2 etiudy wokalne i taneczne, 5 koncertów, 3 wystawy, w tym wirtualna, 1 impreza artystyczna w MDEK, tutaj się kompletnie nie rozdrabniamy, bo tam dużo tych wydarzeń jest, i 5 różnorodnych warsztatów, które my organizujemy, i 4 happeningi. Zobaczymy aż 11 nowych grup artystycznych, w tym 7 teatralnych, 3 muzyczne i 1 taneczna.
2: Dodała Radiu Centrum Katarzyna Guzowska-Lelental, dyrektorka artystyczna Lastrady. To będzie 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych. Organizatorem jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i większość wydarzeń będzie odbywać się w jego murach. Tegoroczna Lastrada rozpocznie się 8 czerwca i potrwa do 14 czerwca. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny, a partnerem medialnym jest Radio Centrum. Udziałem w 8. memoriale Ireny Szewińskiej w piątek rozpoczął sezon letni najszybszy sprinter stali Dawid Grzonka. 22-latek najpierw wystartował w reprezentacyjnej sztafecie 4x100 metrów U23, która zajęła 2. miejsce, a później wziął udział w piekielnie szybkim biegu indywidualnym na 100 metrów, w którym zajął 5. miejsce. W niedzielę czeka mnie ważny start w Mistrzostwach Polski Sztafet, powiedział Radiu Centrum Dawid Grzonka.
6: 31 maja na Mistrzostwach Polski sztafet. Tutaj wystawiamy bardzo mocną sztafetę 4x100 metrów w miksie. No i tutaj liczymy na bardzo dobry wynik i na pewno na złoty medal.
7: A jak forma po tej hali? Bo na pewno w halowej miałeś życiową formę. Czujesz, że to się przekłada na lato?
6: Czuję, bo już w tym momencie, w okresie, gdzie już robię czasy zbliżone do moich życiówek z lata, gdzie rok temu nawet nie byłem blisko, aż tak blisko tych życiówek, a pobiegłem rekord życiowy na 100 metrów, a teraz już praktycznie pobijam, więc myślę, że na 100% będzie ten sezon letni tak samo udany jak zimowy.
2: Dodajmy, że niedzielne Mistrzostwa Polski Sztafet odbędą się w Piasecznie, a KS Stal LA Ostrów liczy na otwarcie medalowego dorobku mistrzowskiego w sezonie letnim.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Never gonna give up. Rygasle już teraz w głośnikach. 25 minut zostaje do 16:00.

0: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: 13 minut zostaje do godziny 16. Tymczasem studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego przejęli już klucze do miasta. Przeszli przez miasto uroczystym pochodem, rozpoczynając Andrutalia 2026. No to życzymy miłego świętowania.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Tymczasem polska reprezentacja trenuje przed jutrzejszym meczem towarzyskim we Wrocławiu z Ukrainą. O tych piłkarskich emocjach będziemy mówić już za kilka chwil. Inne piłkarskie emocje związane z finałem Ligi Mistrzów też nas dzisiaj czekają w Budapeszcie. Wielki, wielki finał to już o 18:00. Na szczegóły na antenie Radia Centrum już za kilka chwil.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: Teraz już pogodniej, słonecznie, na termometrach maksymalnie do 22 stopni. Umiarkowany wiatr wieje z północnego zachodu. Ciśnienie stabilne na dobrym poziomie 1013 hektopaskali. Nocą temperatura ma najniżej spaść do poziomu 13 stopni. Jutro przed nami kolejny ciepły dzień z temperaturami podobnymi do tych dzisiejszych, 21 maksymalnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Big. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
6: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczało przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
5: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali 4 mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła, 7 mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych 4.

0: słuchasz, więc wiesz.
1: 4,5 minuty już teraz po godzinie 16, a ten przebój każdy doskonale pamięta. Grupa Ozon w głośnikach Dragostea Dintei w kolejce Johnson Derulo.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

15 minut po godzinie 16. Dzień ziemniaka na przykład wśród nietypowych świąt dzisiaj na nas czyha w kalendarzu świąt nietypowych. No a poza tym niektórzy mają okazję do świętowania i mowa tutaj o gronie naszych dzisiejszych solenizantów, w tym gronie Anastazy, Andrzej, Bazylii. Do tego Felix, Ferdynand, Jan i Joanna. Wszystkiego, co najlepsze dla was. Dla was teraz już piękne słoneczko za oknami. No i dobra muzyka na antenie Radia Centrum. September Looking for Love. A po godzinie 17, czyli już całkiem niebawem, startujemy z hitami ponad czasem.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
3: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: O tym, jak Czechy i Polskę zacieśniają współpracę, jeśli chodzi o zbrojenia, i to w Kaliszu, posłuchamy już niebawem na antenie Radia Centrum. Kolejna porcja informacji o godzinie 16.30.

0: 16:30 na zegarach, teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od listu intencyjnego między WSK Kalisz a Czechami związanego z produkcją silników. Będzie o nowym stanowisku byłej dyrektor generalnej oddziału energii operator w Kaliszu oraz o wniosku o uchylenie mandatu kaliskiej radnej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Polski i czeski przemysł zbrojeniowy zacieśniają współpracę. CSG Polska, należąca do czeskiego holdingu zbrojeniowego Czechoslovak Group, podpisała z WSK PZL Kalisz z Polskiej Grupy Zbrojeniowej list intencyjny dotyczący wspólnej produkcji silników i komponentów do ciężkich pojazdów terenowych oraz wojskowych. Porozumienie zakłada transfer technologii do zakładów Kaliszu i rozwój nowych możliwości produkcyjnych w Polsce. Prezes WSK PZL Kalisz Krzysztof Nosal podkreślił Radiu Centrum, że rozmowy dotyczą przede wszystkim produkcji silników do platform lądowych, od ciężarówek wojskowych po transportery opancerzone, zarówno kołowe, jak i gąsienicowe.
3: No i cel jest taki, aby wspólnie produkować właśnie silniki dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i nie tylko, ale również, aby mieć produkt, który też będzie się sprzedawał w ramach SAIFA innym państwom. Dzisiaj coraz głośniej się mówi, że powinniśmy inwestować w produkty dual use, czyli podwójnego zastosowania. No, wiemy, że wtedy taka fabryka jest znacznie odporniejsza.
2: Współpraca ma wykraczać poza sektor obronny. Sygnatariusze podkreślają, że w przyszłości możliwe będzie również zaangażowanie w produkcję na rynek cywilny oraz wspólna oferta kierowana do odbiorców zagranicznych, zwłaszcza państw NATO i Unii Europejskiej.
3: Ten produkt świetnie się właśnie wpisuje w zasady programu SAFE, czyli wspieranie obronności przez Unię Europejską i produkcji w kooperacji właśnie z europejskimi partnerami.
2: Dodał prezes Krzysztof Nosal. Nowe porozumienie rozwija umowę ramową podpisaną przez CSG i PZG w marcu tego roku. Zakłada ona m.in. wspólne prace nad projektowaniem i produkcją silników do bezzałogowych statków powietrznych, pocisków rakietowych oraz wybranych platform lądowych.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Od dawna Radio Centrum posiadało informację, że obecne władze Kalisza za wszelką cenę poszukują wysokiego i bardzo dobrze płatnego stanowiska dla blisko związanej z lokalnym środowiskiem PiS byłej dyrektor generalnej oddziału energii operator w Kaliszu, która straciła posadę w roku 2024 po przegranych przez prawicę wyborach parlamentarnych.
4: Wybór ostatecznie padł na nadzorowaną przez prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego spółkę wodno-ściekową Prosna. Zarówno stary prezes spółki, jak i zasiadający w jej zarządzie wiceprezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek odmawiali jakiejkolwiek odpowiedzi na pytania Radia Centrum w tej sprawie. Po niecałym miesiącu od rozpoczęcia naszego dochodzenia dziennikarskiego na fotelu prezesa z lukratywnymi warunkami finansowymi zasiadła wspomniana była dyrektor energii operator w Kaliszu za rządów PiS Magdalena Kit-Krawczyk. Dlaczego sprawę utrzymywano w tak wielkiej tajemnicy? Co z wodą i ściekami ma wspólnego była pracownica państwowego koncernu energetycznego i kto jeszcze znalazł bezpieczną, świetnie płatną przystań w spółce wodno-ściekowej Prosna, dowiecie się z artykułu Niespodzianka na naszej stronie internetowej. Piotr Waśko, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Radni Klubu Koalicji Obywatelskiej Rady Miasta Kalisza chcą wygaszenia mandatu radnej Karoliny Skrzypczyńskiej z Koalicji Kaliskiej. Wniosek w tej sprawie 19 maja skierowali do wojewody wielkopolskiej. Zdaniem samorządowców współpraca radnej z kaliskimi liniami autobusowymi, za którą rocznie pobiera 250 tysięcy złotych, może naruszać przepisy antykorupcyjne.
5: Jej umowa o nazwie zlecenia zawiera wszystkie elementy kontraktu menadżerskiego, łącznie z wynagrodzeniem nie kwotowym, tylko wskaźnikowym. Wszystkie elementy tej umowy wskazują jednoznacznie na jej kierownicze, menadżerskie zaangażowanie. Dzisiaj był pierwszy raz pani radna Skrzypczyńska raczyła wyłączyć się z głosowania na trwałą w sprawie KLA. Wszystkie inne uchwały, w tym wielomilionowe dotacje w formie refundacji głosowała, a w tych milionach przekazywanych na KLA ćwierć miliona idzie do jej portfela jako uposażenie.
2: Powiedział Radiu Centrum Dariusz Grodziński, radny Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza. Podczas czwartkowej sesji radny Dariusz Grodziński w imieniu swojego klubu złożył także wniosek o informacje dotyczące aktywności kaliskiego adwokata Michała Gajdy, jego zakresu obowiązków i pobieranego za nie wynagrodzenia z miejskiej spółki Kaliskie Linie Autobusowe, a także z Urzędu Miasta Kalisza oraz innych miejskich podmiotów. Radni z klubu KO podkreślili, że Michał Gajda prowadzi wraz z radną Karoliną Skrzypczyńską kancelarię adwokacką.
1: Radio Centrum. słuchasz, więc wiesz,

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Vito Bambino to był, ale także Igor Herbut i Zalia, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026 i drugi hymn. Pierwszy raz taka sytuacja, żeby Męskie Granie w jednym roku miała aż dwa hymny. Dobrze, oba bardzo interesujące, oba znajdziecie na liście przebojów Top 30 i możecie zagłosować za 21 minut, godzina 17, a tymczasem w głośnikach Undressed i Sombre.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: Wolałby pan jednak inne okulary?
11: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
10: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
9: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
0: Reklama.

Dawid Podsiadło, mało miasteczkowy. 10 minut zostaje do godziny 17, a więc za nieco ponad godzinę już stadion Fenseka Pusaka w Budapeszcie zmieni barwy. Właściwie już pewnie powoli zmienia, bo kibice w końcu przecież są obecni dużo wcześniej. Połowa będzie niebieska stadionu, a druga połowa będzie biało-czerwona. No bo przed nami wielki, wielki finał Ligi Mistrzów. Dziać się będzie na pewno dużo, duże emocje również. A tymczasem w głośnikach już No Angels.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: W Kaliszu i w regionie w tej chwili w okolicach 20 do 21 stopni. Cieplej dzisiaj już nie będzie. Nocą temperatura ma spaść najniżej do 12 stopni. Słaby wiatr wieje z północnego zachodu. Zachmurzenie już niewielkie, tylko nieco chmur i bez opadów do końca dnia. Ciśnienie na poziomie 1013 hektopaskali. A wiatr cały czas obecny, z prędkością umiarkowaną, wieje z północnego zachodu. W nocy wiatr już zdecydowanie osłabnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18:00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
5: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
4: Jeszcze do jutra. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
6: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
4: Tytułu bronią Paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
6: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
4: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga, dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
7: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
8: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
5: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
4: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 17:00 i to jest czas, żeby rozpocząć
1: Hity ponad czasem.
2: Ray Orbison na dobry początek hitów ponad czasem i utwór I Drove All Night w kolejce. Za moment już budka suflera i najsłynniejszy bal wszystkich świętych.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
0: Reklama.

O złym chłopcu Gloria Estefan w hitach ponad czasem na antenie Radia Centrum. 16 minut już po godzinie 17. Wasze ulubione przeboje sprzed lat wybrzmiewają już na naszej antenie. Jak zawsze, jak w weekend, jak w każdą sobotę i niedzielę po 17. Co przed nami? Jeszcze cała masa takich muzycznych wspomnień. Tymczasem w głośnikach już David Bowie, Bad Menti Group i This Not America. A w kolejce czeka na nas już Natalia Kukulska.

Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Reklama.

29 minut po godzinie 17, a więc za pół godziny pierwszy gwizdek w finale Ligi Mistrzów. Cóż, PSG, Arsenal. Według tego, jak wyglądają kursy bukmacherów, no to zdecydowanie większość stawia na zwycięstwo PSG. Takie szanse, że dwie trzecie, no mniej więcej stawia na PSG. To jest wyraźna różnica, a jak będzie w rzeczywistości, no to się okaże. Zagrajmy coś. To skoro klub jeden z Francji, drugi z Wielkiej Brytanii, no to wybierzmy Wielką Brytanię całkiem losowo na antenie Radia Centrum. Teraz już Freddie Mercury i Love Kills.

0: Reklama.
1: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
2: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
1: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
2: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
1: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
0: Reklama.

Kim Carnes na antenie Radia Centrum i ten jej charakterystyczny, chrapowaty głos. 14 minut już zaledwie pozostaje do godziny 18. Kto przed nami teraz w głośnikach? Andrzej Piaseczny, Piaskiem zwany. I utwór, który pewnie dla niego jest jednym z ważniejszych, bo to w końcu piosenka pochodząca z jego debiutanckiego solowego albumu zatytułowanego Piasek. Właśnie kiedy to było? W 1998 roku. Trochę czasu już minęło, ale Piasek wciąż naprawdę w świetnej formie.

0: Hity ponad czasem. Radio Centrum.
1: Reklama. Szukasz pewnego auta, ale nie chcesz wydawać wszystkiego na raz? W programie Hyundai Promise mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne. Poznaj Hyundai i20, miejskiego lidera stylu i technologii. Teraz dostępny w wyjątkowym kredycie 50 na 50, bez odsetek i zbędnych kosztów. Każdy Hyundai i20 w programie Promise to gwarantowany przebieg, certyfikowany stan techniczny i Twój spokój na lata. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis przy ulicy Częstochowskiej 211. Hyundai i20 czeka na Ciebie.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
3: Więcej na www.ckis.kalisz.pl.
1: Reklama.
0: Hity.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: Jutro w ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie do 21 stopni. Zachmurzenie zmienne, więcej chmur zdecydowanie dopiero po południu nas czeka, ale raczej bez opadów, za to z wiatrem umiarkowanym wiejącym z południowego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
2: 18.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
5: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
6: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
7: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
6: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
4: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
8: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
4: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
9: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
4: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB, unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W Budapeszcie startuje finał Ligi Mistrzów, a my gramy przeboje sprzed lat. Pet Shop Boys tymczasem w głośnikach.
1: Hity ponad czasem.

0: Hity ponad czasem. Radio Centrum. Reklama.
1: Taxi Echo, Taxi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
2: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
2: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

No i niesamowita historia, spotkanie dopiero co się rozpoczęło, a już w 6 minucie Arsenal ku zaskoczeniu wielu strzela pierwszą bramkę w finale Ligi Mistrzów. No w tej chwili mamy już 13 minutę tego spotkania i prowadzenie 1-0 w Budapeszcie w meczu z PSG. No. Będziemy przyglądać się dalej. Jak coś się zmieni, to oczywiście dam znać. A tymczasem już Johnson Donovan, Salt River Kiss, w głośnikach znany każdemu przebój. W kolejce między innymi jeszcze Madonna.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

25. minuta finału Ligi Mistrzów i bez zmian. Dalej Arsenal prowadzi 1-0. A teraz już wracamy na polską scenę muzyczną. Złoty czas polskiego rocka, czyli lata 80. i zespół IRL. Utwór, który błyskawicznie trafił na listę przebojów trójki i utrzymywał się tam 32 tygodnie. Przebój doskonale znany każdemu. Młody, 20-paroletni Paweł Kukiz w tej piosence. Skóra, znamy wszyscy.

Tarzan Boy, Baltimora, za nami za 24 minuty, już godzina 19, a teraz kierujemy się w stronę hard rockowego zespołu Kiss, doskonale każdemu znanego, nawet i z wyglądu charakterystycznego, ale to utwór mało hard rockowy, bardziej soft rockowy, nawet popowy, można by powiedzieć, ale i w głośnikach.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Hity. Ponad czasem.

0: Hotel California i The Eagles za nami w hitach ponad czasem. Końcówka pierwszej połowy finału Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain Arsenal i to Arsenal prowadzi 1-0. A już za kilka chwil, bo o godzinie 19 kolejna porcja informacji z Polski i ze świata.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: W kolejnych wiadomościach posłuchamy m.in. o tym, jak mieszkańcy Mazowsza dbają o strażaków gaszących ogień w powiecie wołomińskim, a już wiadomo, że gaszenie potrwa co najmniej do poniedziałku.
2: Reklama.
3: Monika, widziałaś dzisiejszy grafik jazd próbnych? Od rana same Sandero i Dustery.
4: Nic dziwnego, Adam. Przy wyprzedaży rocznika w Dacia stosunek jakości do ceny jest po prostu bezkonkurencyjny.
3: To prawda. Klienci szukają solidnych aut, które nie zrujnują portfela, a u nas dostają je od ręki. I to z konkretnym rabatem.
4: Jeśli ktoś planuje zakup, to teraz jest ten moment. Kawa już się parzy.
3: Dacia to mądry wybór. Teraz w jeszcze lepszej cenie. Zapraszamy do salonu w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71. Sprawdź nasze okazje.
2: Reklama.
1: Radio Centrum.
5: Hity ponad czasem.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
2: W ciągu dnia na termometrach zobaczymy maksymalnie do 21 stopni. Częściowe zachmurzenie i umiarkowany wiatr wiejący z północnego zachodu. Tak jutro będzie wyglądała pogoda w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Raczej bez większych opadów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Właśnie minęła 19. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Mieszkańcy Mazowsza dbają o strażaków gaszących ogień w powiecie wołomińskim.
5: Posiłki zimne, posiłki gorące.
4: Gaszenie potrwa co najmniej do poniedziałku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
6: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
4: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem na warszawskim Brudnie. Chłopiec przebywał na balkonie, matka na chwilę tylko straciła dziecko z oczu. Takie są pierwsze ustalenia. Mimo trwającej długiej reanimacji nie udało się dziecka uratować. Z całego kraju przybyli strażacy na Mazowsze, by gasić pożar na granicy powiatów mińskiego i wołomińskiego. Wspierają ich mieszkańcy gminy Poświętne. Dla ponad 1000 strażaków biorących udział w akcji gaśniczej gmina stworzyła specjalne zaplecze w szkole w Międzylesiu, mówi wójt Poświętnego Sylwester Niżnik.
5: Jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o posiłki zimne, posiłki gorące. Także tutaj są strażacy i wykąpani, ubrani i wyspani.
4: W akcji gaśniczej od samego początku biorą udział także druhowie z lokalnych ochotniczych straży pożarnych. Jeszcze w czwartek, w pierwszym dniu pożaru, gdy był on najgwałtowniejszy, stracili dwa wozy. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski deklaruje wsparcie.
7: Szukamy rozwiązań na przyszłość, żeby to, co zostało utracone, przywrócić. No, jakąś formułę na pewno znajdziemy.
4: Pożar objął 300 hektarów. Lasu już się nie rozprzestrzenia. Najwięcej do poprawy mamy w obronie. Nie możemy grać tak, jak to było w meczu ze Szwecją, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Jutro gramy z Ukrainą, mecz towarzyski, a w środę, również towarzysko, zagramy z reprezentacją Nigerii.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A w finale Ligi Mistrzów w tej chwili przerwa po pierwszej połowie. Przypomnę, że pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem dla Arsenalu 1-0. W hitach ponad czasem na początek tej godziny Volare. Penso con sueño para

0: Przepiękna piosenka jeszcze z końca lat 60. opowiadająca o spacerze po najpopularniejszej alei Paryża, po polach elizejskich, Champs-Élysées. To już za nami 10 minut po godzinie 9. No ci, którzy na co dzień najbliżej na te pola elizejskie mają, póki co przegrywają w finale Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain musi w drugiej połowie odrobić tą jednobramkową, co prawda, stratę na korzyść Arsenalu. Czerwoni póki co prowadzą. A co przed nami? Lady of Ice. To Fancy, ale będzie także Duran Duran. To już za moment.
1: Reklama.
2: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych. Płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek, plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencja Edycja 2026. Przy udziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, Kompleksowe Doradztwo Ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka Akcyjna w Kaliszu, Restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

0: Reklama.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

24 minuty po godzinie 20, po godzinie 19. Hity ponad czasem na antenie Radia Centrum wybrzmiewają w dalszym ciągu. Teraz doskonale każdemu znany utwór Venus w wykonaniu zespołu Shock and Blow. Tych wersji mieliśmy naprawdę sporo, ale przebój wielki, więc chętnie naśladowany. W kolejce, co jeszcze między innymi Jan Hammer, to za krótką chwilę, a w finale Ligi Mistrzów póki co bez zmian. Arsenal prowadzi 1-0.

0: Reklama.
1: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

Dembele strzela w 65. minucie. No i jest remis i gra zaczyna się od nowa. 65. minuta spotkania w finale Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain z Arsenalem. A w tej chwili już to dokładnie 78. minuta. Troszkę chyba się przedłuży, trochę sędzia czasu doliczy, bo ochrona mocno walczy, żeby po golu paru chętnych z PSG nie przedarło się przez bandy za bramkę. Troszkę się tam dzieje. Oddział policyjny musiał wejść. Flary ruszyły. Proszę bardzo, na finale Ligi Mistrzów też takie rzeczy się potrafią zdarzać i tam też kibice po prostu szaleją momentami. Kimi Wilde tymczasem w głośnikach, w hitach ponad czasem. Love is Holly w kolejce Fiction Factory. Feels like Heaven. Będzie także David Bowie. To wszystko jeszcze w tej godzinie.

0: Znamy już rywalki obu naszych tenisistek w czwartej rundzie French Open. Tak, tak, obu naszych, bo nie tylko Iga Świątek, ale i Maja Chwalińska dzisiaj po pięknym spotkaniu też awansuje do 1/8 finału. Z kim dziewczyny zagrają? O tym posłuchamy niebawem, bo kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata już o godzinie 20.
1: Reklama. No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy. Salon Cherry, Grupa Lis. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 20C.
1: Reklama.

0: Pachnie golem dla Paris Saint-Germain, tym drugim i zwycięskim w doliczonym czasie gry, ale też pachnie dogrywką. 1-1 w tej chwili w doliczonym czasie gry pod koniec drugiej połowy w finale Ligi Mistrzów. A za nami już Fable, Robert Miles. Ja za dzisiaj dziękuję serdecznie. Damian Klimiński, dobrego weekendu życzę. Teraz zapraszam jeszcze na prognozę pogody i wiadomości, a po godzinie 20 wracają do Was hity ponad czasem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
0: W ciągu dnia maksymalnie 21 stopni, zachmurzenie zmienne, ale nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Ciśnienie jutro maksymalnie sięgnie poziomu 1012 hektopaskali, więc ciśnienie na dobrym poziomie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła
0: 20.
3: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Największe w Polsce targi książki jeszcze do jutra w Warszawie. Z powodu suszy pierwsze gminy apelują o oszczędzanie wody. Znamy już rywalki obu naszych tenisistek w czwartej rundzie French Open. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tysiące osób uczestniczy w organizowanych w Warszawie międzynarodowych targach książki. Zarówno dla autorów, jak i wydawców książek targi to okazja do porozmawiania twarzą w twarz z czytelnikami, mówi Michał Nalewski z wydawnictwa Pruszyński i spółka.
5: Dla nas targi to jest taki moment, kiedy my możemy tak naocznie zobaczyć, dla kogo my te książki każdego dnia, mówiąc bardzo kolokwialnie, robimy. Dlatego, że przez prawie 365 dni w roku rozpędzamy ogromną machinę wydawniczą, ale my widzimy ludzi w mediach społecznościowych, widzimy cyferki, widzimy topki, a tutaj nagle widzimy czytelnika, który staje przed naszą półką pełną nowości. Widzimy, jak szuka książek, które książki bierze, które odkłada.
4: Targi potrwają do jutra. Organizatorzy zapewnili ponad 1500 wydarzeń zrzeszających czytelników i wydawców, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Rekordowe kontrakty dla polskiej armii. Dziś minister obrony podpisał kolejne umowy w ramach programu SAFE. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Polskiego, nie żadnego innego zagranicznego, nie niemieckiego, nie francuskiego, nie amerykańskiego, ale właśnie polskiego.
4: Informacje o umowie skomentował także premier w mediach społecznościowych. Cytat: meldunek z ostatniej chwili, 29 umów na 79 miliardów, wszystko w polskich firmach. To właśnie SAFE, mam nadzieję, że wreszcie dotarło to do prezydenta i prezesa, napisał Donald Tusk. Dwie podkieleckie gminy apelują o oszczędzanie wody przez suszę. Władze Morawicy i Chęcin w Świętokrzyskiem proszą, by mieszkańcy ograniczyli podlewanie trawników, ogródków i napełnianie basenów. Francuska Diane Paris będzie w poniedziałek rywalką Mai Chwalińskiej w 1/8 finału French Open. Polka awansowała dziś do czwartej rundy, wygrała z Greczynką Marią Sakkari. W czwartej rundzie jest też Iga Świątek, zagra jutro o 11 z Ukrainką Martą Kostiuk.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: 33. Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych La Strada. Wcielenia i kreacje. Od 12 do 14 czerwca plenerowe spektakle dla dzieci i dorosłych, płomienne widowiska, parady oraz porywające koncerty. Główny rynek plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Park Miejski. Festiwal La Strada dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje edycja 2026. Przy udziale środków finansowych samorządu województwa wielkopolskiego oraz z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu nad kulturą. Sponsorzy festiwalu: Securus Finanse, kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo usług komunalnych, spółka akcyjna w Kaliszu, restauracja Łącznik Kulinarny, partnerzy medialni TVP3 Poznań i Radio Centrum, organizator Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Imprezy towarzyszące już od 8 czerwca.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.